stop.

Godzina 19, tak jakby już minęła. Nadszedł czas na króliczą norę. Witam wszystkich serdecznie i rozpoczynamy z kabaretem Hrabi. Kabaret Hrabi i sketch pod tytułem Macbeth. Przed wami kabaret Hrabi.

Zła noc za oknem. Zła. Śmierć wisi w powietrzu. Straszna śmierć.

0: mógł być. Mężu, małżonku, misiu. Czego wypatrujesz w tych ciemnościach?
1: Przeznaczenia.
0: Jesteś upiornie blady. Cóż tam widzisz?
1: Śmierć.
0: Śmierć. A gdzież ona?
1: Tam.
0: Coś się rusza.
1: Kowal dziewkę rypie.
0: A śmierć?
1: Też tam. Równowaga świata wymaga, że kiedy jedno życie się poczyna, drugie musi się skończyć.
2: Kiedy plemnik kowala dotrze do komórki jajowej, ktoś umrze.
0: Kto?
2: Król!
3: Wiesz, zastanawiałem się właśnie, z jakiego powodu by tu zgładzić króla.
0: I?
3: Aż nagle zobaczyłem, jak kowal dziewka rypie. A więc samo przeznaczenie każe mi ratować równowagę świata.
0: Macbeth, a jeżeli kowal bezpłodny?
1: Niepotrzebne dywagacje.
0: O! Bogowie, bogowie! Złoto noc! Za oknem krzyk. I z komnaty też krzyk dobiega strasza. I po krzyku. Złoto noc.
1: Jak on pięknie umierał. Jak pięknie. Aż chce się mordować.
0: W powietrzu unosi się zapach mordu. Ach, mordy, mordy, mordy.
1: A, żono, kto tu jest?
0: Ech, tylko te pajęczyny.
1: A, mówiłaś ochytne mordy. Myślałem, że ktoś z rodziny.
0: Macbecie, myśl straszliwa przychodzi mi do głowy.
1: Nie lękaj się, kobieto, swoich myśli. One nie mogą być mądre.
0: Coraz więcej pajęczyn, zły to znak. Ja ci mówię, wiesz.
1: Opamiętaj się, kobieto. Tron należy do nas, przyszłość jest nasza. Nie kracz, kobieto, nie kracz.
0: Zbliża się ku nam sędzia ze swym straszliwym mieczem sprawiedliwości.
1: Tak, ja! Tak jak słońce wschodzi i zachodzi, tak jak pies gończy, ściga rannego zwierza, tak ty odczep się ode mnie.
4: Ja sędzia!
1: Nie ufam ci, bo plujesz, kiedy mówisz. Czy rozum ci spleśniał, a wzrok oślepł, że nie widzisz, że przed nowym królem stoisz? Na kolana! Nie ty! I pamiętaj, nie będę dobrym królem. Gwałt i przemoc będą mnie wiodły, więc sprawiedliwość mi po nic.
4: Nie rozumiem!
1: I dobrze, nie musisz, nie będę powtarzał.
4: Nie musisz i co?
1: Dobra, powtórzę, zwalniam cię.
4: Emeryturka?
1: Nie! Zgonik!
5: To był kabaret Hrabi i śliczny, pogodny, optymistyczny sketch pod tytułem Macbeth. A teraz, premiera w Króliczej Norze, blm, blm, blm, czy coś takiego. Będzie to premiera piosenki. Zaśpiewają Oleg Grotowski i Małgorzata Zwierzchowska. A piosenka nosi tytuł Kajakowa Wycieczka. Zapraszam serdecznie. Przed wami Oleg Grotowski i Małgorzata Zwierzchowska.
6: Mm. Lśnią promienie słoneczka, kajakowa wycieczka już za chwilę wyruszy daleko. Personalny załogę błogosławi na drogę, a na pierwszym kajaku dyrektor. A na drugim naczelnik, a na trzecim dwaj dzielni kierownicy ubrani w slipy. A na czwartym referent siedzi wraz z buchalterem, a za nimi cała reszta ekipy. I tak sobie śpiewają.

krzywio mięśnie sprężane, gładkie i proszkowane, ciut zwiaczczałe od pracy przy biurkach. A gdy łódź się przechyli, zaraz słychać w tej chwili potworny okrzyk: ojej, wodna kurka! Krą po gładkiej powierzchni i podwładni i zwierzchni już ogromnie daleko są stąd. A wtem referent dreptak zbladł i cicho wyszeptał: Jezu, też my płyniemy pod prąd.

pierdal. To wybuchła panika, dyrektor przewodnika sklął za taki niepoważny stosunek. Nawet zażądał fuzji i krzyczał: ja fuzji sobie życzę, proszę zmienić kierunek. Dobrze, przewodnik odrzekł z prądem, także być może droga równie ciekawa i prosta. Ale jestem zmuszony ostrzec, że z tamtej strony jest ogromny i rwący wodospad.

Lecz ci go nie słuchają, kajaki zawracają dwoją ilość wioślarskich uderzeń i znikają w otchłani, mocno uradowani, że nikt już mieć nie będzie zastrzeżeń. Jakoż nikt nie narzeka, a już szczególnie rzeka, która takie zasady ma mądre, że obchodzi ją mało, czy jakaś garść cymbałów pod prąd płynie, czy zgodnie z jej prądem.

0: To była pieśń w wykonaniu Olka Grotowskiego i Małgorzaty Zwierzchowskiej. Teraz zapraszam na taką inaugurację wiosennego sezonu rozgrywek w piłkę pokopaną, dawniej nożną. Znaczy nożną to za granicą, w Polsce to głównie pokopaną. Krzysztof Jaroszyński i dziennik trenera. Matko, jak ja Krzysztofa Jaroszyńskiego w tej roli lubię. No zresztą sami wiecie, jak ja lubię, bo gdy tylko wszedłem w posiadanie materiałów dziennika trenera, ujawniam je sukcesywnie. Przed wami Krzysztof Jaroszyński i kolejny odcinek dziennika trenera.
1: Drużyny przeciwnej?
2: Hurra!
3: Hurra!
1: Hurra!
4: Dziennik trenera. No, proszę państwa, pierwszy dzień mojej pracy trenerskiej upłynął pod znakiem szukania klubu po adresie. Znalezienie klubu, który przyjął mnie do pracy, uważałem za konieczne z uwagi na drobny błąd, a właściwie nieścisłość, jaka wkradła się do dokumentu nominacji. Mianowicie, trener to jest moje nazwisko, a nie zawód, jaki mam do wykonywania. Stąd też nominacja mnie na stanowisko trenera piłkarskiego może spowodować pewne niedociągnięcia, zwłaszcza, że wytypowano mnie na podstawie obecności mojego nazwiska w książce telefonicznej. Już pierwsza wizyta w zarządzie klubu dostarczyła mi wielu wrażeń i zakończyła się o tyle szczęśliwie, bo prezes zamówił dla każdego po radiotaksi i dzięki temu każdy wrócił tam, gdzie jest zameldowany. Poznałem też się z przyczynami powstania sekcji piłkarskiej w naszym klubie. Otóż pod koniec roku klub otrzymał zastrzyk sprzętu w postaci 12 ton piłek do nieznanej dyscypliny sportowej. Prezes i zarząd stanęli w obliczu konieczności utworzenia takiej sekcji, do której będą się nadawały piłki, których zarząd nie rozpoznał. Bo gdyby zarząd znał się na piłce, to przecież nie prowadziłby księgowości, tylko grał w piłkę. Na podstawie analizy porównawczej ze sprzętem z magazynu klubu odrzuciliśmy hipotezy, jakoby były to piłki do tenisa, ze względu na to, że nie są kosmate, nie są to piłki do rugby, z powodu braku czarnych karbów, przypominających pomarańcza bez skórki i może dlatego czyniące rugby grą tak przecież widowiskową. Obecny też na ekspertyzie hydraulik oświadczył koncesją, że nie jest to piłka wodna. Z przedmiotów zmagazynowanych dostarczone piłki najbardziej nam przypominały pokrowce na dyski lekkoatletyczne. Wytelefonowana wytwórnia piłek stwierdziła, że ten towar wyprodukowano jako odrzut z rękawic bokserskich, a to co wisi z boku to rzemieki od wiązań narciarskich Gorda Super. Za dyscyplinę, do której mogą przydać się wymienione piłki, nie biorą odpowiedzialności, tym bardziej, że piłki te mają zaksięgowane u siebie jako pokrowce na pałeczki do sztafet. W tej niewesołej sytuacji nasz klub postanowił do piłek wymyślić nową dyscyplinę, którą nazwaliśmy Zumbajspiel. Zarejestrowaliśmy następnie na ubiegły rok i szybko przyznaliśmy sobie mistrzostwo kraju wraz z pucharem i pamiątkowymi plakietkami w oprawie z celuloidu dla wieszania przez kierowców PKS. Dziękuję.
0: To był Krzysztof Jaroszyński i dziennik trenera. Wszystkim trenerom nowo zatrudnionym w klubach polskiej ligi życzymy wielu sukcesów w rozgrywkach i mniej problemów niż pan trener Jaroszyński posiadał. A teraz będzie wstrząsająca, lecz jakże piękna i urocza pieśń. Artur Andrus. No to już wiadomo, że jak Artur Andrus, to wzruszająca i urocza, jak cały Artur Andrus pieśń. 40 małych pszczółek. To jest śliczne i wstrząsające. A decyzje, czy bardziej śliczne, czy bardziej wstrząsające, pozostawiam wam, drodzy słuchacze. Już przed wami Artur Andrus i 40 małych pszczółek. On opowie, dlaczego tak, a nie inaczej.
5: Proszę państwa, korzystając z okazji, że koledzy odnieśli sukces, ja teraz wykonam bis. Znaczy, nie ukrywam, że korzystam z kilku okazji. Jedną z tych okazji jest to, że państwo tu są w ogóle. Muszę wykorzystywać takie okazje, bo gdybym ja na plakatach napisał Artur Andrus śpiewa swoje piosenki, to już widzę, jakie by tu tłumy waliły na to spotkanie. Teraz niestety czeka państwa taki utwór. Bardzo proszę kolegów jeszcze z grupy Mozarta, żeby mi zaakompaniowali. Teraz ja będę najważniejszy w tym utworze. Bardzo proszę. proszę Państwa, to będzie kołysanka, a właściwie wyliczanka, napisana na podstawie takiego utworu, który Państwo na pewno gdzieś w dzieciństwie słyszeli. Tata albo mama Państwu nad uchem, czasami uszkadzając słuch nawet tym śpiewaniem, śpiewali taki utwór o kilku małych murzynkach. W zależności od rejonu kraju tych murzynków była różna liczba, bo u nas w Galicji na przykład nie przelewało się z murzynkami, to było ich 4, ale były takie regiony kraju, gdzie było 7 małych murzynków. I przypomnę zasadę tego utworu. Otóż tam kolejny murzynek gdzieś tam w drodze na jakąś wycieczkę do lasu, czy gdzieś tam drogą naturalnej albo nienaturalnej eliminacji, jakoś odpadał po prostu. Kończyło się to wszystko szczęśliwie, bo było jeden mały murzynek zamiast z panną Eden i po 7 latach było murzynków 7, prawda? Ale jednak wcześniej się drastyczna historia rozgrywała. Jest kolejna wersja tego utworu, też znana pieśń, wykonywana tu wiele razy przez Wiesława Niderausa. Było sobie 7 braci, handlowali sierścią, potem jeden z braci umarł, ich zostało 6. Więc ten utwór jest oparty na tej samej zasadzie, ale dla złagodzenia tego straszliwego nastroju, jaki panuje w takiej piosence, ja napisałem o pszczółkach piosenkę i chciałbym Państwu

Wszyscy przy tym zasypiają chętnie, nie tylko dzieci zresztą. To jest taka ładna piosenka, że szkoda, żeby się za szybko zaczęła, ale już dobrze. Proszę nie reagować w taki sposób. Już śpiewam. 40 małych pszczółek mieszkało w lesie na drzewie.

choreografię sobie można dorobić. Trzydzieści dziewięć pszczółek zaprzyjaźniło się z łosiem, a jednej łoś nie lubił, zostało 38. Już była taka sytuacja, że się kładli przed sceną ludzie w żądaniu, żebym przestał. Były wzywane służby porządkowe, nie pomogły. Więcej powiem Państwu, jak Państwo gdzieś zaczną reagować nie tak, jak ja się spodziewam, to w związku z tym, że to jest piosenka literacka, ja muszę nastrój nabudowywać od początku. Dlatego ostrożnie z reakcjami, bardzo proszę. 38 pszczół.

Państwo spojrzą na kolegów, jak oni wyglądają w czasie tego utworu. 3 kilo każdy traci po wykonaniu takiej jednej piosenki. Zresztą ta piosenka ma być wprowadzona jako przedmiot obowiązkowy na Akademii Muzycznej zamiast wychowania fizycznego. Dobrze, aha. 37 pszczółek zimowych.

0: 36 pszczółek mieszkało w lesie pod listkiem i przyleciała wrona i zadziobała wszystkie. Ale to ma jeszcze puentę.
1: Jeszcze puentę. To są te same nuty. I tyle samo to trwa mniej więcej. Bardzo proszę. Jak ja lubię ten numer, on mi sławę mi przynosi. Prawda, że żaden utwór jeszcze państwa tak w napięciu nie trzymał? Być może w tej piosence optymizmu jest mało, ale przynajmniej krócej niż się zapowiadało.
2: To był Artur Andrus we wstrząsającej pieśni pod tytułem 40 małych pszczółek, a panu Arturowi akompaniowała, nikt nie zgadnie, oczywiście grupa Mozarta. Myślę, że tak powoli nadchodzi czas na Kabaret Potem, bo Kabaret Potem musi się znaleźć w Króliczej Norze, chociaż to duży kabaret, szczególnie pan Sikora. Moi drodzy, zbliża się wiosna, to już widać za oknami. Co się pojawia wiosną? Wiosną się pojawiają pączki, pojawiają się kwiaty, pojawiają się bociany i pojawiają się muchy. W tej chwili nie mam piosenki o pączkach, kwiatach i bocianach, no to będzie piosenka o muchach. I będzie piosenka o muchach Kabaretu Potem, ale oni nie za bardzo te muchy lubili. Przed wami Kabaret Potem i muchom nie!
3: To jest tak. Niedźwiadki? Tak. Pszczoły? Tak. Sarenki? Tak. Muchy? Nie. Muchę trzeba splaszczyć.

0: to jest zwierzchnie duży, mucha to jest zwierzchnie miły, mucha to jest zwierzchnie ładny i chytry. Taka mucha w domu lata, na nie swoich lampach siada, na komorne się nie składa. O, bardzo zły. Niby to domowy zwierz, bo w pokojach mieszka, ale
1: ani nie zaćwierka.
0: Owad jeden jak to zje, brudzi po kryjomu i na skwerek nie da się wyprowadzić z domu.
1: Nie dla muchy nasze mury, nasza miłość do natury. Nieprzyjemnym trzeba być, czas skończyć z umiarem. Muchę trzeba zajść z nienacka i ją przekonywać packą, żeby opuściła miasto pierwszym autokarem.
0: Mucha ludziom nic nie daje, ani mleka, ani jajek,
1: ani z muchy futro jakieś.
0: Dziwny zwierz. Człowiek się dla muchy męczy, a ta w domu tylko brzęczy. Nie potrafi się odwdzięczyć tak jak pies. Mucha nie da się tresować, nie chce aportować.
1: Mucha to jest zwierzę głupie, co siada na kupie.
0: Niby to nieduży zwierz, lecz w większej ilości mogłyby gazetę nieść
1: i nie wpuszczać obcych. Nie dla muchy nasze mury, nasza miłość do natury. Nieprzyjemnym trzeba być, czas skończyć z umiarem. Muchę trzeba zajść z nienacka i ją przekonywać packą, żeby opuściła miasto pierwszym autokarem.
0: Chociaż pająk muchę zjada i ptak czasem pożre gada, nijak pozbyć się owada ciągle są. Chociaż człowiek dużo może, z roku na rok coraz gorzej, skąd się w domu i na dworze wie, że to
1: ewolucji to jest błąd.
0: Winna era przeszła, kiedy gdzieś daleko stąd mucha z drzewa zeszła. Ale przyszedł czas najwyższy muchom rzec:
1: sucho!
0: Wracać muchy tam, skąd przyszły, won na drzewo, won!
1: Nie dla muchy nasze mury.
2: To był Kabaret Potem i pieśń pod tytułem Muchom nie. Wcześniej wystąpił Artur Andrus. No i zdarzyło się, stało się, to już jest nieodwołalne. Artur Andrus nastroił mnie do wykonania też własnego utworu, no ale spokojnie, proszę nie sięgać po tabletki uspokajające tudzież stopery, śpiewać nie będę. Powiem wiersz, własny wiersz, więc będzie fajny i w ogóle i ładny i dobry, bo ja skromny jestem, jak wszystkie jednostki wybitne zresztą. I z tej skromności popełnię wiersz śmieszny. No bo ta audycja kabaretowa, to powinien być śmieszny. Tydzień temu mówiłem wiersz o tym, że powroty bywają trudne. No to żeby nie było tak dobrze, to teraz powiem wiersz o tym, że wyjścia do pracy też mogą być trudne. To jest historia porwania. W pewien kolejny grudniowy wtorek, spiesząc się jak co rano, Hipolit Bączek pędził do pracy, kiedy go UFO porwało.
3: Niech to szlak trafi, zmartwił się Bączek. Będę miał przez to kłopoty. Porwanie porwaniem. To ja przeżyję, ale spóźnię się do roboty.
2: Tymczasem kosmici Bączka badają, sympozjum orbitalne urządzili i mu metodą kosmicznie naukową w organizm sondę wsadzili.
3: Ała! Rozdarł się na to Bączek. Spokojniej, wy kosmiczne zbóje. Myślicie, że to takie przyjemne, gdy zimną sondę się czuje? Więc lepiej łachudry uważajcie, bo jak się zdenerwuję, do telewizji zaraz zadzwonię, was molderem poszczuję.
2: W odpowiedzi na Bączka wypowiedź obcy coś zabulgotali, sondę wyjęli, warsztat zwinęli, a jego z orbity wysiudali. I wylądował Bączek na ziemi, konkretniej przed miejscem pracy. Już miał spokojnie do środka wejść, kiedy szef go zobaczył.
3: Bączek! W tej chwili do mnie. Podaj pan powód spóźnienia i lepiej niech to będzie poważne, albo zapomnisz pan, co to premia.
2: Stanął Bączek przed biurkiem szefa i wyjąkał nieśmiało. Przyczyna spóźnienia jest prozaiczna. Po drodze mnie UFO porwało. Podniósł wzrok powoli Bączek. Szefowi w oczy spojrzał przelotem, a ten jak nagle nie wrzaśnie.
3: Bączek! Pan mnie masz za idiotę?
2: Bączek się tylko uśmiechnął pod nosem, głośno rzekł. Oczywiście,
3: że nie. Najdroższy panie mój kierowniku, wybaczy mi pan to spóźnienie, ale szef go wcale nie słucha. Tylko piekli się dalej. Powiedzcie mi, no może Bączek, dlaczego to właśnie was porwali? To już w tym roku po raz 106 ofiarą porwania pan się staje i żeby was wreszcie na dobre porwało, ale was cholera oddaje. Porywało was już UFO, ETA, IRA, inne skróty, faceci w czerni, oddział demonów pod wodzą diabła Baruty. Porywał was wir, mafia, dziura czasowa, nawet pokemony. Bączek, ja mam tego wszystkiego serdecznie dosyć. Jest pan zwolniony. Smutny Bączek wyszedł przed zakład i rzecz niezwykła się stała, bo oto go nagle ni stąd, ni z owąd jakaś kobieta porwała. Puenta wierszyka będzie radosna. Wesoło się skończy historia cała, bo wbrew proroctwom samego szefa, ona już Bączka nie oddała. Żyją razem i są szczęśliwi. Przyjemnie czas im upływa, tylko czasami niespodziewanie Bączka coś z domu porywa. To był wiersz o trudnych wyjściach do pracy. Także jeżeli chcielibyście się usprawiedliwiać, że się do pracy spóźniliście, to pamiętajcie o UFO. To wredne istoty, potrafią porywać. Teraz przed wami wystąpi kabaret Niemy z Piotrkowa Trybunalskiego. Kabaret Niemy wykona wstrząsającą, a jakże pieśń pod tytułem Monika z Akademika. Przed wami kabaret Niemy z Piotrkowa.

0: mam teraz robić? Będę walił z pamięci.
1: Ale

0: akademika. Monika z akademika.
1: To był kabaret Niemy i piosenka pod tytułem Monika. Będziemy może teraz kontynuować przedstawianie twórczości kabaretu Potem. Kabaret Potem popełnił sketch, między innymi oczywiście popełnił sketch na temat tego, jak to w teatrze aktorzy między sobą, prawda, konkurują, rozmawiają, jak oni w ogóle ze sobą żyją tak nawzajem, bo zazdrość to jest straszna siła, jak się okazuje. Zapraszam do wysłuchania sketchu kabaretu Potem o aktorach, a potem kabaret Potem, fajne, nie? Potem kabaret Potem zaśpiewa pieśń o tym, jakie to może być wszystko proste i co należy zrobić, jak się w życiu nie wiedzie. Będzie to pieśń o założeniu kabaretu. Przed wami kabaret Potem, to tak, żeby już nie przedłużać. Zaczynamy. Najpierw sketch o aktorach.
2: To jest tak naprawdę.
3: Co to są za...
4: Jezu, ale po co się pan tak drze?
5: Proszę mówić w roli. Na scenie nie ma prywatności. Powtórzyć.
4: Jezu, po co się pan tak drze?
5: O, poprawnie, siadł. Wszyscy są?
6: Tak.
5: W roli.
6: Tak!
5: Proszę państwa, nasz teatr jest teatrem prowincjonalnym.
7: No, zaraz, chwilę, przepraszam bardzo.
4: Ale jak to prowincjonalnym? Przecież ja się z tym nie zgadzam. Normalnie studiowałam na PWST i jednak byłam pupilką Preli. Mówił, że jestem...
5: Siad. Jesteśmy teatrem prowincjonalnym. Nie mamy w zespole dobrych aktorów. Nie mamy dobrej aktorki. Dlatego... Dlatego musiałem do naszego zespołu zaprosić aktora z zewnątrz.
4: Ładny?
5: Nie znam się na tym.
4: To może ładny? No.
5: Jest młody, zdolny, z Warszawy. Przyjmijcie go dobrze.
8: Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Andrzej jestem.
9: Jak?
8: Andrzej.
9: A, Rysiek, to ledwo można zrozumieć.
5: Ja wam dam Rysiek.
9: A, Andrzej, dopiero teraz dotarło.
4: A pan tak raczej... Bonisławski czy? Kantor.
8: Słyszeli państwo o szkole aktorskiej Chateau Deluxe?
4: Nie.
5: Panie Andrzeju, niech mi pan aktorów nie płoszy.
9: Komu chce pan zaimponować? Panie, oglądał pan to, że są la...
4: Coś po francusku.
9: Kurwa, kto to pamięta?
5: La mauvaise réputation.
9: O, właśnie, proszę pana, to oni tam chodzili cały czas i mówili: Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Bardzo trudny spektakl.
8: A to się wyjaśniło, dlaczego oni tak to pourquoi?
9: Ja musiałem wcześniej wyjść, bo miałem pociąg do Polski.
8: A jaką sztukę państwo obecnie grają?
5: Hamleta.
9: Mhm. Szekspira.
8: To dobra sztuka.
9: Tak, ale rola Hamleta już zajęta.
5: Nie, pan Andrzej zagra Hamleta, pan przechodzi na halabardnika.
9: Kurwa, co? Co? To tak?
4: Ale co, pan halabardnik też jest fajny. Halabardę można wziąć i trzymać i tak. I tak. I tak. I tu o tak o. W różne strony świata, w cztery, proszę pana.
9: To my z Wodniczkiem zachowaliśmy to aktorstwo jak dzikie osły. To Wodniczko teraz w Sulechowie kurtynę podnosi, a mnie na halabardnika?
8: Rozumiem to wzburzenie. Zdaję sobie sprawę, że to podświadoma reakcja psychy w obliczu utraty głównej roli.
4: Jezu, ze stolicy.
5: Zagrajmy tą scenę z Ofelią. Pan Andrzej świetnie, tak? Pani podejdzie do pana Andrzeja, bardzo dobrze. A halabarda gdzie?
9: Kurwa, nie wezmę.
5: Grać!
8: Przepraszam bardzo. Chciałbym się tylko przygotować do roli, dobrze?
5: Dobrze, proszę bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
4: Ale
3: Przejrzałem go, radiestezja. Ale to się w teatrze nie sprawdza.
8: Trudno się skupić.
5: Niech się pan nie skupia, tylko niech pan gra.
3: W końcu.
8: Ach, Ofelio.
10: Co?
8: Jakieś rozterki mną targają. Ileż mąk przeżywam. Ach, stryj. Wiedziony rządzą władzy. Postępku ohydnego się dopuścił.
3: Halo, przepraszam bardzo.
8: Słucham.
3: Przepraszam bardzo.
8: Słucham.
3: No ale pan żadnej miny nie zrobił.
8: Proszę pana, w teatrze nie robi się już min.
10: No jak nie? Przecież jakie rozterki mną targają, to trzeba zmarszczyć czoło.
3: Kurwa, bez marszczenia nie ujedzie.
10: No. A jak ileż mąk przeżywam, to do góry. Czyli jakie rozterki mną targają, ileż mąk przeżywam.
8: Proszę państwa, ludzie nie akceptują już min.
3: No jak nie? Jak robię liska, zawsze rusza.
10: No cóż, chyba ma rację.
3: Ja tego liska to nawet chciałem do Hamleta wstawić. Tylko mnie reżyser obcinał.
5: Oj, to sobie teraz pan tego liska przy halabardzie zrobi.
8: Przepraszam bardzo, ale ja nie będę grał Hamleta, jak mi ktoś będzie za plecami liska robił.
5: Panie Andrzej, niechże się pan uspokoi.
11: Spokojnie, mnie ten lisek też do Hamleta nie pasuje. Lepsza będzie dzika wiewiórka.
5: Niech się pan tego nauczy!

nie zdążysz wrócić, niestety.

0: i robili ten kabaret. Szkoda, że już przestali robić kabaret. To było nagranie skeczu o aktorach i piosenki finałowej z bardzo fajnego programu kabaretu potem. Programu bardzo charakterystycznego. Oni pierwsi wymyślili chyba kabaret interaktywny, tylko że zamiast SMS-ów to widzowie jakoś inaczej głosowali. Bardzo różnie zresztą. Polegało to na tym, że kabaret potem dawał godzinny program. A widzowie wybierali, jakie skecze się w tą godzinę zmieszczą. I ten dzwonek, który było słychać na koniec, to był właśnie koniec tej godziny. Godziny z kabaretem potem. Stwierdziłem sobie właśnie, że dawno się nie wtrącałem do polityki. To się wtrącę. Wtrącę się niejednokrotnie, ale wtrącę się śpiewająco. Najpierw śpiewająco wyręczę się kabaretem DKD. Kabaret DKD wykona pieśń parlamentarzystów polskich. A później to powiem później, co będzie później. Przed wami kabaret DKD.
1: Pieśń parlamentarzystów polskich. Do hymnu.

To był kabaret DKD i pieśń parlamentarzystów polskich. A skoro już tak o naszym parlamencie śpiewamy, wtrącając się śpiewająco, teraz zaśpiewa Salon Niezależnych pieśń pod tytułem Sejm. Też piękna pieśń. Przed wami Salon Niezależnych.

0: No i to byłoby na tyle wtrącania się w politykę. Śpiewał już dzisiaj raz Oleg Grotowski i mi się to spodobało. Także Oleg Grotowski raz jeszcze zaśpiewa. Zaśpiewa balladę o kataklizmie. To taki wdzięczny temat do ballad. Tak jak wymieranie pszczółek. Przed wami Oleg Grotowski i ballada o kataklizmie.
1: Ballada o kataklizmie. Pachnie maciejką, naftą i serkiem. Naftą i serkiem. Ci psiletkowscy kopią w ogrodzie. Kopią w ogrodzie. Reptak po wódkę idzie spacerkiem. Idzie spacerkiem. Można powiedzieć,

0: rozumiał i padnie żywy.
1: To była ballada o kataklizmie w wykonaniu Olka Gratowskiego. Moi drodzy, będę się z wami już powoli żegnał. Zapraszam serdecznie do słuchania Króliczej Nory za tydzień. Przypominam o pomyśle na, że tak powiem, koncert życzeń. Jeżeli ktoś chciałby usłyszeć swój ulubiony sketch, a ja bym go przypadkiem miał, chętnie go zaprezentuję i zadedykuję. Możecie pisać uwagi do audycji z naszej strony www.sarpgda.pl lub na mój e-mail chemioterapia@wp.pl. Tak jak już powiedziałem, żegnam się z wami serdecznie i do usłyszenia za tydzień. A przed wami wystąpi jeszcze Stefan Friedman. Będzie to opowieść pod tytułem Biwak. Bo tak jak już zacząłem dzisiaj mówić o tej wiośnie, no to pora biwaków też już się zbliża. Przed wami Stefan Friedman, a ja mówię wam wszystkim do usłyszenia za tydzień.
2: Ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Przepraszam. Czy to pan szczekał?
3: Ja.
2: Pan jest psem?
3: Nie, nie jestem.
2: To dlaczego pan szczekał?
3: Bo się boję psów.
2: Nie rozumiem.
3: Proszę pana, boję się psów i sprawdzałem, czy u pana nie ma psa.
2: No pan wybaczy, ale ja dalej...
3: Ja mam taką metodę, chyba. Staję pod drzwiami i szczekam. Jak jest pies, to odszczeka. A jak nie ma, to wychodzi pan.
2: Dlaczego ja?
3: No bo pan wyszedł.
2: No wyszedłem, bo zdawało mi się, że ktoś szczeka.
3: Nie ktoś, tylko ja. To co? Wchodzimy do środka?
2: No proszę, proszę bardzo. Proszę bardzo. Domyślam się, że miał pan przykre doświadczenia z pieskami. No proszę.
3: Słusznie się pan domyśla. Jeżeli pan chce, to opowiem.
2: No, ależ oczywiście.
3: No ale tak, było to na Antarktydzie.
2: Był pan na Antarktydzie?
3: Czy ja mówię, że ja byłem? Było. To zdarzenie było. Psy ciągnęły sanie.
2: Nie widzę w tym nic przykrego.
3: Ciągnęły sanie, ale puste. Człowiek spadł wcześniej.
2: O matko!
3: A widzi. Zaczął krzyczeć na psy. Ale gdzie to? Poleciał.
2: No i co?
3: Zamarzł.
2: Aha. No, ale co to ma wspólnego?
3: Bardzo dużo, proszę pana, bo gdyby zamiast krzyczeć zaczął szczekać, to psy na pewno by się zatrzymały.
2: Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i pouczające, pouczające.
3: Przepraszam bardzo. Można prosić troszkę wrzątku?
2: Aha.
3: Wie pan, o, bo ja mam tutaj herbatkę.
2: Ależ, oczywiście. Proszę bardzo.
3: O, dziękuję, nie, cukier mam.
2: Co plecak, to nie chlebak, wszystko wejdzie.
3: Jasne. Nie? Wszystko, tak. Co potrzebne na biwak.
2: A pan się wybiera na biwak. A dokąd?
3: No, to mi się dosyć podoba.
2: U mnie? W mieszkaniu?
3: A gdzie? Na ulicy? Albo może jeszcze w czarnym lesie? Na ulicy, żeby mnie tramwaj przejechał? Albo w lesie, żebym się przeziębił?
2: No ale przecież biwaki rozbija się na powietrzu.
3: Jak ktoś zdrowy, to nie sobie rozbija. Nawet nad wodą, na łące, gdzie mu to sprawia przyjemność, nie? Ale jak ktoś jest wrażliwy na powietrze... Obiśpi pan! Albo na niebezpieczeństwo! To już lepiej w domu, prawda? Mam rację?
2: No bo ja wiem, ale dlaczego nie u siebie w domu?
3: No? Biwak u siebie! Co pan? Żartuję pan! Na biwak, proszę pana, to się idzie! A gdzie ja będę chodził? Po swoim mieszkaniu, jak wynajmuję u siostry, która ma jeden pokój z mężem i córką?
2: No to co pan wynajmuje?
3: Szafę.
2: Żal mi pana.
3: Jak ja z tej szafy, proszę pana, wyjdę, to wszędzie się robi jasno i przestrzennie. No tak. Że nawet tu, ja u pana to mam, ja mam wrażenie stepu. No, ale przepraszam bardzo, bo muszę zacząć rozbijać.
2: Meble? Ja przeniosę do kuchni. Chwileczkę.
3: Namiot będę rozbijał i biwak szykował. Gdzie tu macie źródło, dobry człowieku?
2: No, kran jest w kuchni, znaczy źródło.
3: No to, do roboty. Pałatka. Pałatka. Jest, dobra. Czy mógłby pan zamknąć okno? Strasznie
2: tak,
3: ciągnie.
2: Tak.
3: O, teraz sobie przybijemy. Jeden śledzik.
2: O, nie.
3: Tak. Drugi. Śledzik. Ach, cholera. Wie pan co? Najważniejsze na biwaku to dach nad głową. Wyjdzie!
2: To ja przyniosłem wodę.
3: Postawić!
2: O Jezu.
3: Potrzebna będzie siekiera albo tasak jaki.
2: A na co to?
3: A to na co? Drzewa narąbać na ogień. Zmierzcha już. No, skoczcie, ale duchem.
2: No, ale wolałbym bez rąbania. Może jak ciemno, to ja pozapalam wszystkie światła, dobrze?
3: Na szkołach, my na szkole, ty dla mnie sprawą ważką.
2: No proszę. Co? Proszę.
3: Co to jest? No, co się mi tutaj przynieśli? Nożyk do papieru?
2: No wie pan, co? Tak na niby, nie? No że siekiera, no. O, bo proszę, o to siekiera. No.
3: A dalej, misty, no już! Nożyk sobie przynosił, dobry sobie. O, patrz pan tu. O, nie!
2: Może!
3: Od razu tak trzeba było!
2: Może komody nie! Proszę, no nie!
3: Komody nie.
2: Krzesła wystarczą! Krzesła wystarczą, no! Proszę!
3: O, nożyk!
2: Dobrze, no! No, co panu zależy? Ta komoda to po babci dziadka! No, machoń!
3: Machoń?
2: Tak, proszę pana.
3: Machoń?
2: No to
3: czemu pan wcześniej nie mówi?
2: No, dziękuję panu, dziękuję, panie, naprawdę, no.
3: Machoń najlepszy na rozpałkę.
2: O! No prze...
3: A nie, gaz, ty. A teraz to jaka figura. Bierz pan te pomerańcze ze stołu i stawiaj pan na szafę. Będę się po nie wspinał. Nazrywam sobie na kolację. Aj! Ej! Ryby tu macie!
2: Tylko sardynki.
3: A biorą?
2: Nigdy ich nie łowiłem.
3: A! To lubię! To lubię! Takie miejsca! Co za głusz! Ryb tu nigdy ich nie łapał! Drzewa! Od dostatki! Pycha! Aj, miałem nosa z tym biwakiem. Echo, mokre jakieś.
2: Nie, to tylko z wierzchu. Kompot się wylał na komodę. Tylko z wierzchu.
3: O! Chwyta. Złapało. Wskaź pan światło, będzie przyjemnie.
2: Dobra.
3: O! A, kociołek z wodą. Plup, plup, rybeczki. Ej, nie ma to jak na biwaku. Siadaj pan tu. Płonie ognisko i szumią pnieje. Drużynowa jest wśród nas?
2: Nie ma, niestety. Nie ma, no.
3: Dobra, podjemy sobie i... Lulu. Panie,
2: no.
3: Jest taka prośba.
2: Tak, wiemy? Słucham.
3: Ja się teraz położę. Aha. A jak ja się położę, no, to pan musisz udawać las. Kapuje pan?
2: Tak.
3: To nic trudnego, jakieś żaby, wiaterek. Aha. Deszczu nie, bo mnie rwie potem strasznie. Z daleka to może i wilk zawyść. Tak z daleka. No co pan tłumaczył? Jakoś sam pan nam wykombinuje. No nie? No, wie pan, w przeciwnym razie ja nie zasnę. Rozumiemy się?
2: Rozumiem się, tak.
3: Ja od razu wiedziałem, że nie pożałuję, że tu do pana zaszczekałem. Dobra, no. Dołóż pan jeszcze trochę. A ja się kładę. Ja panu powiem, kiedy pan ma zaczynać. Już!

0: Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk.

piękny i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

Yeah!

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

0: Witam Was w strefie autonomicznej. Dzisiaj z małym spóźnieniem, 4-minutowym. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona... Czemu Rafał będzie poświęcony?
1: Wszystkiemu.
0: Taki zrobimy miks.
1: Dzisiaj będzie grę z kapustą.
0: Tak. Znaczy będziemy mówić trochę o imprezie, o demonstracji w Warszawie, ale to parę słów. Nasze drobne...
1: Nie ma o czym gadać.
0: No, ale takie drobne przemyślenia. Później mamy gościa. Współorganizatora imprezy Razem Zdrowo Rowerowo, która odbyła się w Gdańsku w sobotę. Nie od strony Obywatelskiej Ligi Ekologicznej, a od strony IFMSA, jeśli dobrze to powiedziałem, czyli organizacji studentów Akademii Medycznej, który opowie nam o pozytywnych aspektach jazdy na rowerze od strony medycznej i ogólnie sobie miło porozmawiamy, a później opowiemy trochę o imprezie, która ma się odbyć w Gdańsku. Viva Zapata, dotycząca społeczności zapatystycznej w Chiapas, ale to później opowiemy dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. A teraz na początek włączymy muzyczkę Transglobal. Jak to było? Transglobal Underground. Dobra, to co? Jedziemy.

0: Dobra, wracamy. To był Transglobal. Myślę, że z tą muzyczką będziemy dzisiaj przez cały czas. Stopniowo może puścimy całą płytę, jeśli zdążymy. A teraz wracamy do Warszawy.
1: No, byliśmy obydwaj w Warszawie. No i co?
0: Chujnia z grzybnią.
1: To znaczy, mimo tej histerii nakręcanej przez media, zadymy żadnej nie było. Zawiedliśmy oczekiwania pewnie.
0: Tak,
1: dziennikarzy. Tak. Przemarsz był jak najbardziej pokojowy. Trwał 6 godzin i przypomniał taką, nie wiem, procesję na Boże Ciało czy coś takiego. Że generalnie, żeby odwalić po prostu. Przyjść, pomachać, pokrzyczeć. No i oczywiście nic się nie stało. Policji było mnóstwo, chyba 3 razy więcej niż demonstrantów, których było ze 4000.
0: No, lepiej było, jak się tam 2 dni wcześniej, czy jeden dzień wcześniej chodziło po ulicach i na przykład pytało się jakiegoś policjanta o drogę, to mówi, panie, ja nie wiem, ja z Olsztyna.
1: No, albo, pościągali w ogóle zawsze.
0: Albo panie, ja z Gdańska jestem. No i generalnie...
1: Sklepy też były zabite deskami wszystkie, McDonaldy.
0: No, to było ciekawe, że wszystkie sklepy były pozabijane na trasie, ale nawet i nie tylko, w ogóle na jakichś innych częściach miasta.
1: No, w innych miejscach też, jakby się rozlazła ta...
0: No, znaczy generalnie w sumie smutny obraz i jakby policja chyba osiągnęła zamierzony cel, bo zastraszyła całe społeczeństwo warszawskie, wydała kupę pieniędzy na ochronę. Również to, co było takie bardzo smutne, chciała bardzo pokazać swoją siłę i potęgę i cały czas demonstrowali, że są na ulicach, że jest ich wiele. Na przykład potrafili jechać kolumnami 50 samochodów takich wielkich sług policyjnych na sygnale i przy Rzecku, na przykład Pól Mokotowski, gdzie się odbywały wszystkie akcje. I bardzo chcieli pokazać, że są i nas zastraszyć. No ale nie udało im się. Przyjechało w sumie około 3,5 tysiąca osób. No i przemarsz.
1: Bo mówiłeś, że ludzie byli steroryzowani, ale w sumie dosyć dużo ludzi przyglądało się później temu Warszawie. Gapiew było dosyć dużo.
0: Ale z tego wiem, że dużo ludzi wyjechało z Warszawy, bo wiem, że na przykład na Mierzei Wiślanej, tam na morskich kurortach, że tak powiem, dużo właśnie ludzi parę dni przed antyszczytem zaczęło przyjeżdżać na wczasy. No, to było w sumie przed weekendem majowym. Także no, generalnie w sumie nic nadzwyczajnego. No, pokazaliśmy, że istniejemy. Tak, media stworzyły tą psychozę, że jesteśmy straszni i jest to najazd barbarzyńców. Nie udało mi się to pokazać, a następnie później po całym zajściu, po całej demonstracji zaczęły stosować inną taktykę, bo zaczęły mówić, że na przykład dzieciaki miały swoje 5 minut, albo antyglobaliści przyjechali się wyszaleć i pojechać do domu. Czy jakby takie strywializowanie tego, co tam się wydarzyło. No, dlatego myślę, że nie trzeba się przejmować mediami, oczywiście, oprócz strefy autonomicznej, która jest w ogóle opiniotwórcza i...
1: Organizatorzy byli bardzo zadowoleni z siebie za to. Organizatorzy protestu stwierdzili, że to w ogóle otworzyli w ten sposób nowy rozdział w ruchu antyglobalistycznym, znaczy w dziejach polskiego antyglobalizmu niemalże i że teraz na pewno mnóstwo ludzi się przyłączy do antyglobalistów, bo zobaczyli, że oni są pokojowi i że nie tłuką szyb i że ładnie wyglądają i w ogóle. Zobaczymy. Ja w to wątpię bardzo, ale zobaczymy. No i poza tym też właśnie, że to było wyłamanie się ze schematu, że ten pokojowy przemarsz od jednego punktu do drugiego między szpalerami policji to było wyłamanie się ze schematu i że zrobiliśmy w balona policję i władze miasta. W co ja też wątpię bardzo, ale
0: znaczy,
1: takie były opinie.
0: W sumie jedynym chyba takim aspektem pozytywnym tego, że była akcja, znaczy może nie jedynym, no to już jest jakby tam rzecz sporna, ale moim zdaniem pozytywnym było to, że prezydent miasta, czy w ogóle władze, czy policja będzie musiała się teraz wytłumaczyć może komuś.
1: No właśnie komu? Nikt się nie pyta o to tak naprawdę.
0: Znaczy no wiem, że na pewno warszawiacy się pytają, może nikt im nie odpowie na to pytanie.
1: No dokładnie, ale oni sobie mogą myśleć teraz, że wydaliśmy kasę w błoto, naszą kasę wrzucono w błoto, ale co z tego?
0: No tak, ale przynajmniej może następny raz, jak będzie taki szczyt, może warszawiacy się zaprotestują, że nie chcą tego szczytu, bo znowu będzie psychoza, znowu będą wydane na marne pieniądze, bo chodząc po ulicach później tego samego dnia i na drugi dzień rano, to widziałem, że wielu warszawiaków było wkurzonych i mówili, po co to wszystko.
1: No na pewno, na pewno.
0: I przecież i stracili dużo kasy, no bo musieli te sklepy pozamykać i wystawy nie były takie kolorowe i tak dalej, i tak dalej. A podobno nawet otworzyły się firmy, które robiły zabezpieczenia szyb, w Warszawie, które całkiem dużo chciały brać pieniędzy, bo tam to się w setkach złotych, a nawet i w tysiącach liczyło. No generalnie obraz był no, obraz nędzy i rozpaczy. Ewentualnie jakiś ktoś chciał zobaczyć zdjęcia, czy jakieś reportaże, to może...
1: Z tego nędznego, kolorowego marszu.
0: Znaczy nie mówię marszu, tylko ogólnie z obrazu Warszawy, bo wyglądała jak oblężona twierdza. Śmieszne są zdjęcia właśnie obudowanych całych płytami piersiowymi, tu też z takimi blachami całych sklepów. McDonald's był tak obudowany do drugiego piętra. Nawet nie było go widać.
1: No jak bunkier wygląda. Tak. Jak ten bunkier na olejarni w Gdańsku.
0: No także. Tak, bo to jest, w sumie śmieszne są zdjęcia. Można na Indymediach, czy na po prostu znaleźć. Również tam relacje z całej akcji. Wiem, że jedna osoba tutaj z Saru, znaczy może nie z Saru, bo wypożyczyła sprzęt od Sara, nie ma swojej audycji, ale zrobiła taki 6-godzinny materiał. Chcę go skrócić do 1,5 godziny i gdzieś tutaj puścić, więc może będziecie mieli okazję posłuchać tego. Znaczy nie tyle, bo sama relacja to może być nudna, ale w sumie chyba trochę wywiadów zrobił z różnymi tam ludźmi, działaczami, więc może coś tam ciekawego.
1: Jak nie byliście w tym roku, to nie musicie się martwić, bo Antyszczyt był tak skuteczny, że podobno szczyt na stałe do Warszawy został przeniesiony, znaczy Europejskie Forum Ekonomiczne, więc w przyszłym roku macie szansę pojechać.
0: Także no, zobaczymy się za rok. I...
1: Może będzie za rok. Nas jeszcze więcej, jeszcze bardziej kolorowo i jeszcze więcej ludzi przyjdzie nam pomachać.
0: Ale fajnie. W końcu może dojdziemy do masy krytycznej i wiesz...
1: Tak, przy której wybuchnie rewolucja i już nic nie będzie takie samo.
0: Świat będzie wyglądał inaczej. No, także to są takie... W sumie no śmiesznie przemyślenia, bo podeszliśmy do tego z rezerwą i jakby nasza energia już się na ten temat wyczerpała. To teraz włączymy drugi kawałek Transglobalu i no i oczywiście naszego gościa, który już pewnie tam siedzi na zewnątrz i się straszliwie nudzi. Tak. A więc do miłego usłyszenia po miłej piosence. Dobra.

0: Dobra, wracamy i wracamy do naszego gościa. Witamy cię, Gracjanie. Cześć. Przedstaw się nam.
1: Cześć wszystkim.
0: Tak, Gracjan jest uosobieniem religii Lwa Starowicza i jak ma ta kobieta? Zresztą nieważne. Czyli osoba dużo wiedząca na temat medycyny i sportu.
2: A religii? Ja zrozumiałem, że religii.
0: Religa.
2: Nie skumałem w ogóle tego.
0: Nie, religii nie.
2: Że religii.
0: Dobra, to...
1: No, może trochę wiedząca może.
0: No, no nie, jesteś taki skromny, tutaj wiesz, znam cię dobrze, no, dużo się uczysz. Tak. A więc, no, zaprosiliśmy cię tu z jednego określonego względu, żebyś nam opowiedział o tej imprezie, która się odbyła w Gdańsku w sobotę, byłą z okazji medykaliów, czyli Razem Zdrowo Rowerowo. Co to było za impreza i co tam się działo?
1: A więc ogólnie rzecz biorąc, na początek powiem może, że ja jestem z organizacji FMSA, jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, które działa na wszystkich uczelniach w Polsce, na wszystkich uczelniach medycznych i udzielam się, bo jest w ramach organizacji, mamy tam różne komitety, nie chcę wnikać już w takie jakieś drobiazgi.

0: bardzo wielkim zwolennikiem w ogóle jazdy na rowerze, dlatego ten pomysł w ogóle się zrodził, żeby tutaj wykorzystać rower. A jeśli rower, to od razu tutaj pojawiła się myśl, by połączyć siły z jakimiś organizacjami, które no, propagują jazdę na rowerze. Tutaj u nas w Gdańsku bardzo ładnie działa OLE.
1: Czyli Obywatelska Liga Ekologiczna?
0: Tak, właśnie. Pierwszy krok był taki, że po prostu się zwróciliśmy do nich i wspólnie podłapaliśmy ideę, że to jest w ogóle fajna sprawa i żeby promować rower i żeby ludziom uświadomić, że to jest ważne dla ich zdrowia, żeby ten wysiłek fizyczny uprawiać. No i...
1: A w ogóle jak wypadła ta impreza? Jak to wyglądało? Jakiś przejazd?
0: No właśnie, więc ustaliliśmy, że zrobimy to jakby taką dwuczłonową imprezę, przejazd rowerowy na Stare Miasto. Początkowo miało być z Brzeźna, z Podmola. Tam miała być zbiórka. Mieliśmy przejechać ścieżkami pierwotnie rowerowymi. Potem jednak się zdecydowaliśmy na ulicę. Na Stare Miasto. A na Starym Mieście chcieliśmy zorganizować akcję promocji zdrowia przy współudziale kół naukowych z Akademii Medycznej, gdzie będą miały być przeprowadzane różne pomiary różnych tam parametrów zdrowotnych i to się wszystko udało, a więc impreza była w sobotę 8 maja. Hasło było imprezy Razem Zdrowo Rowerowo. Wyruszyliśmy z Parku Millennium na Zaspie o godzinie 11.30, troszeczkę później, bo to się tam przedłużyło. No było, myślę, około 60 rowerzystów, tak troszeczkę frekwencją byliśmy zawiedzeni, ale to było spowodowane tam wieloma, powiedzmy, czynnikami, troszeczkę promocja imprezy nawaliła, mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. No i dojechaliśmy na stare miasto ulicami, ulicą Halera i następnie Grunwaldzką. Wjechaliśmy na Stare Miasto, tam Przemek oczywiście z tubą cały czas jechał na przodzie, tam informował, powiedzmy, po drodze i mieszkańców, i tam jakiś przechodniów, po prostu robił szum wokół przejazdu. No, wjechaliśmy na Starym Mieście, gdzie już odbywały się w tym momencie pokazy ratownictwa medycznego, pokazy pierwszej pomocy, postępowanie podczas wypadku drogowego. No i na Starym Mieście mieliśmy szereg stoisk, naprawdę tutaj nie wiem, mogę tutaj wymieniać wszystkie po kolei, co myśmy tam robili.
1: Może to najważniejsze.
0: Najważniejsze, no to były takie najbardziej chyba najbardziej no, najbardziej interesujące może dla ludzi, to były pomiary cholesterolu, cukru, badanie wad postawy, ocena czynników chorób sercowo-naczyniowych, obliczanie zapotrzebowania kalorycznego, pomiar tkanki tłuszczowej, porady ogólnie na temat żywienia, na temat zdrowego stylu życia. Nacisk, my przy organizacji imprezy nacisk kładliśmy w ogóle na zwrócenie uwagi na trzy aspekty zdrowego stylu życia, ponieważ jest taka ogólna powiedzmy, takie powiedzonko jest, że jak chcemy zdrowo umrzeć, to powinniśmy tam ten wysiłek fizyczny jakiś umiarkowany i przede wszystkim regularny uprawiać.
1: Czyli trzeba zdrowo żyć, żeby zdrowo umrzeć.
0: Tak, no drugim czynnikiem to jest niepalenie tytoniu. Może to niektórych troszeczkę drażni ten temat, ale myślę, że każdy się z tym zgodzi.
1: I, no niestety.
0: I trzecia rzecz, no to jest się nie obżerać. No,
1: no to trzecie mi chyba nie grozi. A czy są jakieś dane mówiące o paleniu innych rzeczy, a wpływie ich na zdrowie fizyczne, może nie, pomijmy psychiczne, bo to pewnie jest bardzo dyskusyjne, ale fizyczne.

0: Nie? Oprócz tytoniu.
1: To znaczy o tym się wszystkim mniej mówi, ale każda substancja jakaś tam drażniąca, każdy dym, coś co działa drażniąco na śluzówkę, oskrzeli, to na pewno wszystko, to na pewno ma jakiś tam wpływ negatywny. Palenie, powiedzmy, czasami się zwraca, po prostu można się skupić i na pozytywnych efektach, na negatywnych efektach. No mówi się tam czasami, że tam niby niektórzy uważają, że palenie, powiedzmy, no niektórych rzeczy...
0: Nie bójmy się tego powiedzieć.
1: Że niby no tam wybiórczo, że niby potrafi na przykład zabijać jakieś komórki nowotworowe, czy komórki jakieś mniej zdrowe, mózgowe, powiedzmy, a nie te prawidłowe, no ale przy okazji też wiadomo, tracimy trochę tego
0: rozumu,
1: co nie powinniśmy. No i psychiczne.
0: Znaczy dobra, to wiesz co, pomijmy te tematy, bo w sumie nie o tym mieliśmy rozmawiać, a pewnie można by długo. Coś widzę, Rafał, chciałeś spytać się.
2: Nie, ja się chciałem na te tematy właśnie spytać, ale jak
0: pomijamy... No dobra, nie, na spoko, możemy na te.
2: Uważasz, że co bardziej szkodzi, palenie tytoniu czy marihuany?
1: To znaczy, ja uważam, że ten tytoń, który jest obecnie palony, nie, uważam ogólnie, że palenie tytoniu to zdecydowanie, bo to jest ujmowane w wielu klasyfikacjach, we wszystkich klasyfikacjach, powiedzmy, w większości chorób, w wymienianych czynnikach ryzyka mamy palenie tytoniu. Tutaj palenie, powiedzmy, marihuany się nie pojawia, ale to ze względu albo na brak badań, albo na nieudowodniony wpływ szkodliwy. Natomiast no, palenie tytoniu wpływa negatywnie i to jest sprawa w ogóle bezdyskusyjna. Mhm. Także odpowiedź, myślę, jest jednoznaczna, że...
0: A słuchaj, słyszałem...
1: Że palenie tytoniu jest...
0: Mhm. A słyszałem taką opinię, nie wiem, może to zweryfikujesz, że lepiej jest na przykład palić i uprawiać sport, niż nie palić i w ogóle nie uprawiać sportu i prowadzić taki niehigieniczny tryb życia. Co ty myślisz?
1: Znaczy ja myślę, że jest w tym trochę prawdy. Znaczy myślę, że w ogóle myślę, że uprawianie regularne sportu to jedną z korzystnych właśnie cech uprawiania regularnego wysiłku fizycznego sportu jest właśnie też jakby troszeczkę korekcja naszego systemu wartości, naszego poczucia wartości i tak dalej. I wśród takiego wpływu pozytywnego, wśród takich pozytywnych aspektów wysiłku fizycznego się właśnie wymienia między innymi łatwiejsze właśnie zerwanie z nałogami i po prostu takie spojrzenie, że wysiłek fizyczny ci pozwala przy długoterminowym uprawianiu tego, że jakby pozwala ci no wyłączyć, powiedzmy, ten nałóg, bo on ci zaczyna w pewnym momencie przeszkadzać, nie?
2: To ja tak miałem właśnie, to prawda jest. Bo jak ja rzucałem palenie, to zacząłem biegać i dzięki temu rzuciłem papierosy.
1: No właśnie.
2: Także to jest prawda.
0: Ja jeżdżę na rowerze i palę i jakoś nie mogę rzucić.
2: No to może nie ze wszystkimi tak jest, ale to jest tak, że jak się zacznie biegać na przykład i później się polepsza kondycja i widzisz, że się jakoś dochodzi do czegoś, jednocześnie czujesz, że się płuca oczyszczają, to później się nie chce zasypiać z powrotem organizmu, paląc papierosy.
1: Tak, naprawdę. Ja nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czy wypalicie, czy nie, ale...
0: Też wiesz, że palę.
1: Ale... W ogóle sam papieros tak na sucho zapalony, to nie wiem, to w sumie on troszeczkę, nie wiem, w moim odczuciu, bo ja tam powiedzmy sobie, po prostu jak dla mnie, on troszeczkę dobija organizm, jeśli się go pali tak, no w momencie, kiedy powiedzmy masz pełną wydolność organizmu, powiedzmy, jesteś na świeżym powietrzu, jest fajnie, oddychasz pełnym płucem.
0: No to prawda. No.
1: Zapalenie papierosa ci w tym momencie no nie bardzo
0: ale
1: daje pozytywne efekty.
0: Na przykład po bieganiu, super. Nie, żartuję. No,
1: a co do tego?
0: A słuchaj, no właśnie może wróćmy do tych rowerów, bo w sumie mieliśmy nawiązywać do tej akcji rowerowej. Powiedz mi, Jak właśnie, nie wiem, bo wiadomo, że no, jazda na rowerze to jest tam sport i to sport to zdrowie, bla, bla, bla, ale czy nie wiem, czy na przykład są lepsze rodzaje sportu, które, nie wiem, lepiej na ciebie działają, czy są może gorsze, na przykład, nie wiem, słyszałem taką opinię, że na przykład bieganie jest nienaturalne dla człowieka. Nie wiem, czy na przykład jazda na rowerze to jest to?
1: Znaczy, od razu odpowiem na pytanie, że to jest to. Jazda na rowerze jest jak najbardziej właściwą formą wysiłku fizycznego. Właśnie przeglądając różne, powiedzmy, artykuły teraz przed audycją, to się natknąłem na coś takiego, tylko myślę, że to są, że akurat to jakieś dane były starsze, że właśnie bieganie gdzieś tam jacyś amerykańscy uczeni, bo to zawsze jak są wyniki badań czy coś, to wiadomo, zawsze Amerykanie są tutaj zawsze uważani jako autorytety. Jako autorytety, a później się okazuje, że ktoś to zweryfikuje, albo nie zawsze tak jest. Zresztą w każdym bądź razie było, że bieganie niby, ale obecnie są takie głosy i na uczelni, i podczas naszego procesu kształcenia na akademii, to takie głosy się słyszy cały czas, że jednak no to bieganie jednak nie jest dla nas najlepsze, bo obciąża stawy, daje nam nienaturalne naciski na powierzchnie stawowe i jednak to troszeczkę negatywnie wpływa.
0: Wiesz, co, może nie wszyscy wiedzą, stawy to są kolanowe, tak? Czy tam są też...
1: Staw, to znaczy staw to jest... Co to jest staw?
0: No, nie ten z wodą.
1: Ruchome połączenie.
0: Czyli te w nogach.
1: Kości, tak.
0: To,
1: czyli mamy stawy kolanowe, spoko. Powiedzmy tutaj kostki i biodrowe.
0: No bo najbardziej na kolana, co?
1: Najbardziej są narażone kolana, w ogóle właśnie dolne, stawy dolne. Kolana, kolano, kostka, biodro, bo to jest coś, co utrzymuje naszą postawę. I tutaj od razu nawiązanie do roweru, że rower właśnie pozwala nam odciążyć właśnie te stawy, bo siadając na siodełku cały ciężar tułowia, czyli to czego jest najwięcej, to wszystko spoczywa na siodełku, a obciążenie tych stawów dolnych, czyli głównie teraz kolanowych, to będzie nasza praca przy nacisku na pedał. I jeśli chodzi o jazdę na rowerze, no to też niby się nie zaleca takiej długotrwałej, forsownej jazdy, nie wiem, pod górę, czy z takim maksymalnym naciskiem na kolano, stawanie na pedałach i tak dalej, bo to przy dłuższej jeździe takiej obciążającej kolana, to nam też może kuku zrobić z kolanami, także to jest też niekorzystne. Troszeczkę tak krążymy wokół tych tematów, ale w ogóle chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o rower jako wysiłek fizyczny, bo powiedziałem na początku, że to jest jak najbardziej dobra forma. Ogólnie naukowcy uważają, że właśnie nie wysiłek siłowy, nie wysiłek szybkościowy, tak zwany, tylko wytrzymałościowy jest najlepszy dla naszego zdrowia, dla poprawy wydolności i odporności fizjologicznej organizmu. Także wysiłek wytrzymałościowy, czyli jest to wysiłek długotrwały i nie o takim bardzo wielkim nasileniu. Czyli właśnie rower. A dlaczego on nam daje dobry efekt? Bo przy wysiłku, powiedzmy, siłowym czy szybkościowym, tutaj główny nacisk jest kładziony na ruch, pracę mięśni aparatu ruchowego. A dla funkcji naszego organizmu najważniejsze, znaczy bardzo ważne, o ile nieważniejsze właśnie od tego aparatu ruchowego, mięśni, jest sprawność narządów wewnętrznych, sprawność do utrzymywania homeostazy, dużo chorób internistycznych, w ogóle choroby serca, cukrzyca, to wszystko się bierze właśnie z niedoskonałości narządów wewnętrznych. I ten wysiłek wytrzymałościowy właśnie wpływa korzystnie na te funkcje narządów wewnętrznych. Korzystnie na układ krążenia, oddychania, na termoregulację naszą, na metabolizm tkankowy. No i jak powiedziałem, to jest ważniejsze jednak dla naszego organizmu, nie? Niż tylko mięśnie i tak dalej.
0: A powiedz mi na przykład taką kwestię, bo jeżeli jeździsz rowerem po mieście, no to cały czas wdychasz spaliny samochodowe. Czy tak. Może to nie jest zdrowe, może lepiej, kurde, zamknąć się w tramwaju.
1: Znaczy, nie, myślę tutaj, że to nie ma różnicy, czy się jedzie w tramwaju, czy jesteś na zewnątrz, bo to mniej więcej tam jakieś tam prawa fizyki, powiedzmy, są i to powietrze jest wszędzie to samo, ile bardziej w ogóle nie zasyfione i o mniejszym stężeniu tlenu nie jest w tramwaju, bo tam jest dużo osób na małej powierzchni w zamkniętym pomieszczeniu, nie? Także to nic nie daje, a tramwaj jedzie i tak, wiesz, wzdłuż drogi, także skład powietrza jest taki sam. Ale na pewno jest bardziej korzystne, no jednak sobie pojeżdżę, także powiedzmy przy drodze do pracy to nie ma dla nas większego wpływu, nie? Czy jedziemy tramwajem, czy rowerem, na pewno już jest różnica przy jeździe samochodem, bo jak mamy stać w korku, wiesz, 2 godziny, a na rowerze w 20 minut przejechać przez ten największy syf, no to już mamy korzyść jakąś z jazdy rowerem. Natomiast dla rekreacji, no to z dzieciakami, powiedzmy, taka rodzina, no to fajnie jest jednak wyjechać poza miasto, gdzieś do lasu pojeździć, czy nie wiem, wzdłuż morza, niż wzdłuż ulic, to na pewno.
0: Coś chciałeś się, Rafał, spytać? To może w tym momencie włączymy jakąś muzyczkę, chwilę przerwy, odsapniemy od ciężkich medycznych tematów. Oczywiście wracamy do muzyki dnia, czyli Transglobal Underground.

0: Dobra, wracamy. Podczas przerwy muzycznej miałeś jakąś ciekawostkę, opowiadałeś. Musisz się tutaj na antenie ujawnić na temat jazdy rowerem i...
1: Znaczy, no właśnie. No właśnie. Na temat tego, że chciałem przedstawić no, jakiś dowód wam na to, że jednak to jest naprawdę, naprawdę zdrowe i naprawdę pozwala nam dłużej żyć. I żyć zdrowiej i bardziej aktywnie. Także znalazłem coś takiego, że Amerykanie gdzieś tam w Kalifornii, w każdym bądź razie, wzięli grupę 50 osób po zawale serca. I jak wiadomo z badań, z takiej grupy chorych 12 osób umiera w ciągu 6 lat po zawale, tak mówią statystyki. No i oni wzięli tą grupę 50 osób i kazali im regularnie jeździć na rowerze. I co się okazało, że przy takiej aktywności z tej grupy 50 osób umarła tylko jedna osoba w porównaniu z tymi 12, którzy w populacji powiedzmy ogólnej, nie uprawiającej takiego wysiłku fizycznego regularnego, aczkolwiek umiarkowanego. Także no, różnica jest znamienna. Wszyscy ci ludzie, którzy z tej grupy byli zdolni przejechać 80 km dziennie, a 2/3 100 i więcej kilometrów dziennie na rowerze. Także zobaczcie, jak ci ludzie naprawdę byli wydolni. To nie byli ludzie zdrowi, tylko to byli ludzie po zawale, ale zobaczcie, jak ten rower jest zbawienny dla zdrowia, ile taki wysiłek fizyczny, ile to nam potrafi pomóc w odzyskaniu tych sił, powiedzmy, sprzed choroby, sprzed zachorowania. Jak to jest ważne, naprawdę warto, słuchajcie, warto inwestować w ten regularny, umiarkowany. Nie musimy być sportowcami, nie musimy ekstremalnych sportów uprawiać, nie musimy się katować, nie wiadomo jak, ale słuchajcie, no minimum pół godzinki dziennie, no to jak najbardziej polecam wam. Powinniście jeździć chociaż na rowerze, to jest super, super sprawa.
0: Także. Czyli rower daje żyć. Także dziękuję naszemu gościowi i za tutaj konkretną medyczną wiedzę na temat jazdy na rowerze. Rok temu mieliśmy taką audycję... No właśnie, dziękujemy również. Rok temu mieliśmy taką audycję ogólnie o rowerze i wpływie, no i transporcie publicznym. W tym roku od strony medycznej, za rok zrobimy od strony politycznej oczywiście. Dobra, to dziękujemy bardzo. Włączymy jakąś muzyczkę. A właśnie to będzie Allianz z kawałkiem Świeca. I... porozmawiamy o imprezie, która ma się odbyć w Gdańsku w sobotę, piątek, sobotę.

0: Dobra, wracamy i mieliśmy tutaj wspomnieć o imprezie, która ma się odbyć w Gdańsku. Będzie to Festiwal Solidarności z meksykańskimi Indianami z Chiapas pod tytułem Viva Zapata. Festiwal będzie się w klubie Locha przy ASP w Gdańsku na ulicy Targ Węglowy 6. To jest wejście główne ASP zaraz przy chyba EDC, czyli byłej zbrojowni. Będzie to impreza dwudniowa. 14 maja, piątek od godziny 18, 15 maja w sobotę od godziny 20, a będzie ciekawie, zapraszamy wszystkim, mianowicie będą wykłady dotyczące zapatystów, czyli zapatyści praktyczne budowanie autonomii społecznej, będzie to wykład robiony przy Magdę Grudzińską i Macieja Wiśniewskiego. Są to osoby, które były właśnie w Chiapas w Meksyku i przyglądały się działalności tej autonomii społecznej meksykańskich zapatystów z Chiapas, Meksykańczyków. Będą wykłady również dotyczące spółdzielni MUT-WIS, to jest tam w Chiapas, na czym polega sprawiedliwy handel. Kaliny Fejt i Błażeja Dziedzica. Są to osoby, które otworzyły taką spółdzielnię, bardziej może taką hurtownię kawy z Chiapas, Smak Wolności. Sprowadzają kawę z Meksyku, sprzedają ją trochę drożej, bo jakby to są takie sprawiedliwe ceny tej kawy i będzie można ją zakupić również na tej imprezie. Następnie będą o godzinie 20.30 projekcje filmowe Resistance dotyczące zapatystów, zapatystowska edukacja autonomiczna, również film meksykański i Milczenie i dialog, to również Meksyk 2001. Oczywiście te wszystkie filmy będą dotyczyć tego, co się dzieje, jak wygląda autonomia zapatystowska w Chiapas, oraz 15 maja, czy na dniu następnego, będzie projekcja filmów Zapatyści robiona przez Amerykanów, aukcja rękodzieł indiańskich, czyli takich laleczek robionych przez dzieci zapatystowskie. I oczywiście będzie La Fiesta, czyli gorące rytmy meksykańskie, impreza od godziny około 21. Serdecznie zapraszamy. I oczywiście będzie jeszcze, zapomniałem, wystawa fotografii robionej przez właśnie Magdę Grudzińską, która była tam w Meksyku. No i to, jak wspomniałem, będzie można skosztować kawy Smak Wolności i również ją zakupić. No, to jest właśnie impreza solidarnościowa z ruchem Chiapas. Pieniądze będą przeznaczone na ich działalność. A teraz Rafał, bo widzę, się strasznie nudzi.
1: nie, co ty.
0: Powie nam, żartuję. W paru słowach, bo zaraz musimy kończyć. Powiemy właśnie, co to są w ogóle ci zapatyści, dlaczego ta impreza.
1: No co, myślę, że najlepiej to w ogóle przyjść i się dowiedzieć od ludzi, którzy tam byli. Oni potrafią najpełniej to wyjaśnić. Ja mogę parę słów tylko powiedzieć tak w trzech zdaniach. To są powstańcy meksykańscy. To się nazywa Armia Wyzwolenia Narodowego imienia Emiliano Zapaty. Ich powstanie wybuchło w 1994 roku, czyli ponad 10 lat temu, właśnie w Chiapas. Chiapas jest bardzo biednym regionem, mimo że bogatym w kawę. To ludzie bardzo, bardzo biednie tam żyją, no i głównie jest to ludność tubylcza, znaczy Indianie i tam szczepy jakieś tam właśnie ludności lokalnej. I oni się zbuntowali i w pewnym momencie stwierdzili, że już mają dosyć zasuwania za bardzo niskie stawki i tego, że nie mogą sobie pozwolić na nic praktycznie. No i chwycili za broń i opanowali jakieś tam tereny. W tym momencie chyba 38 takich wiosek jest pod ich kontrolą i właśnie tam uskuteczniają ten samorząd lokalny. No więcej można się dowiedzieć, przychodząc na wykład.
0: No, wykłady, filmy i w ogóle. No, także, jeżeli ktoś by chciał, to może w internecie poczytać na ten temat.
1: Jest dużo, bardzo dużo w internecie.
0: Tak, jest dużo w ogóle grup solidarnościowych chyba z całego świata, nawet Australii, Japonii, Europy całej. Jest również polska strona, nie pamiętam dokładnie tego tytułu, jak to się nazywa, ale można znaleźć, wystarczy się wpisze Chiapas albo Zapata, albo Zapatyści. I są informacje. Znaczy, można by to długo mówić dlaczego zapatyści, bo to tam był właśnie Emiliano Zapata, który tam w 1913 roku podobną, tylko na większą skalę akcję zrobił w Meksyku. No i walce właśnie o ten samorząd i jakby tam wolność lokalną i budowanie tych spółdzielni, czy jakichś takich samorządów kobiecych, czy szkół i tego, co się tam dzieje. Znaczy generalnie było trochę o tym głośno w 1994 roku, kiedy oni zaczęli to swoje powstanie. A teraz trochę to przycichło. Jest to ruch bardzo silnie związany i jakby można powiedzieć, że wszystko zaczęło się w Chiapas, znaczy takie są artykuły i tak się niektórzy taką periodyzację stosują dotyczącą właśnie ruchu antyglobalistycznego, bo jedni jako pierwsi opowiedzieli się przeciwko jakby międzynarodowym instytucjom finansowym i ich porozumieniom, bo głównie właśnie chodziło o to między innymi o biedę w Meksyku, ale również o układ NAFTA, który wchodził właśnie w 1994 roku od 1 stycznia w Meksyku oni uznali za układ, który no, nie przyniesie nic dobrego, wręcz przeciwnie, tak jak chyba zawsze było w tym regionie. Także zapraszamy na wykład, a teraz już niestety musimy kończyć. I oczywiście na koniec, jak już tradycji nastało, żeby nastało się zadość, włączymy naszego dżingla. I do zobaczenia za 2 tygodnie.

fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

0: Wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk. Wosk. Wosk. Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk. Wosk. Wosk. Wosk.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

0: agencje radiowe.
1: Dobry wieczór. Jest dzisiaj czwartek. Również dzisiaj jest 26 luty 2004. Godzina prawie że dochodzi 21. Oznacza to, że za troszkę więcej niż 3 dni, a mówiąc dokładnie za 77 godzin, w Los Angeles w Kodak Theater rozpocznie się coroczne rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, zwanych również Oscarami. Za te 77 godzin w Polsce będzie godzina druga w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 29 na 30, z 29 na lutego na 1 marca. I ja tę noc mam zamiar spędzić przed telewizorem. Mam zamiar obejrzeć rozdanie Oscarów na żywo, już rok temu również do tego was namawiałem. O tym, dlaczego warto spędzić to rozdanie i tą noc przed telewizorem nie śpiąc, będę próbował was przekonać przez najbliższą godzinę. Czyli przez najbliższą godzinę będziecie słuchać bardzo oscarowego reżysera, czyli subiektywnego programu radiowego o tematyce filmowej. Ale by ta godzina mogła się rozpocząć, a właśnie zbliża się godzina 21, najwyższa pora, aby rozpocząć oficjalnie.
2: Bond. James Bond.
3: One ring to rule them all. Guns. Lots of guns.
1: Dobry wieczór jeszcze raz, Michał Gierek przy mikrofonie i zapraszam na to, żeby tą godzinę od 21 do 22 spędzić razem z reżyserem przy okazji słuchania subiektywnego programu radiowego o tematyce filmowej. Dziś ze sobą mam aż 4, 5, 6 kartek. Trochę tego sporo. W odróżnieniu od tego, jak zazwyczaj mam jedną, czasami dwie kartki, to tym razem mam dwie kartki z zapisanymi plakatami, które mam ewentualnie dla was. Jedną kartkę mam z moim typowaniem Oscarów, które typowałem na stopklatka.pl. Jedną kartkę mam, główną kartkę programową oraz dwie kartki. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Oraz dwie kartki ze wszystkimi nominacjami, zaznaczone kolorami, punktami, haczykami dotyczącymi rozdania Oscarów. Dzisiejszy program, jak już wspominałem,

przed dżinglem będzie polegał na tym, że ja będę próbował wam powiedzieć coś na temat tego, co będzie można oczekiwać podczas tej nocy oscarowej. Ale dzisiaj jest też nie tylko ten czwartek przed Oscarami, ale również zwykły czwartek przed piątkiem, czyli dniem, w którym na ekrany kin wchodzą najnowsze premiery. I dlatego nasz program, mój program, będzie miał te swoje stałe punkty jak zwykle, czyli premiery, których mamy pięć, ciekawostki ze świata kina, głównie podyktowane Oscarami, ale również na temat paru innych wiadomości, które udało mi się znaleźć. Będzie stały punkt programu 7 minut z agentem 007, najprawdopodobniej skrócony do 3,5 minuty. Poza tym chciałem się z wami podzielić wrażeniami z dwóch filmów, które miałem okazję obejrzeć w tym tygodniu, a to dlatego, że jest to subiektywny program radiowy o tematyce filmowej, w którym ja podzielę się swoim subiektywnym zdaniem, a jeżeli ktoś z was chce się podzielić swoim subiektywnym zdaniem, zachęcam do dzielenia się nim na antenie. Można to zrobić dzwoniąc pod telefon 347-2626 z miasta, kierunkowy do Gdańska 58-48 do Polski, lub z Akademików Politechniki Gdańskiej 82626, z Akademika DS3 812626. Można się ze mną skontaktować na kanale ircowym SAR, na którym występuję z nickiem reżysar. Również można napisać do mnie posta ze strony naszego radia, czyli www.sar.pg.gda.pl, lub pisząc na adres mailowy reżysar@wp.pl. Ten adres czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, chyba że wirtualna Polska pomyśli inaczej. Poza tym, co jeszcze poza tym? O, zaciął mi się projektor. O, już ruszył. Co poza tym? Poza tym mam dla was plakaty z różnych filmów, które dostałem dzięki uprzejmości Cinema City Krewetka. www.cinemamyślnikcity.pl. Tam po kliknięciu na zakładkę Krewetka znajdziecie zawsze aktualny repertuar kina. Co prawda z premier, które wchodzą już od jutra na ekrany polskich kin, nie mam plakatów, ale mam plakaty z wielu innych filmów, łącznie z tymi nominowanymi do Oscarów. Poza tym mam plakaty, które zostaną dzisiaj rozdane i wręczone osobom, które napisały na adres reżysar@wp.pl, informując, dlaczego chcą mieć plakat z tego, a nie innego filmu. Dobrze więc, koniec tego wstępu, i tak był dość długi, co nie zmienia faktu, że dzisiejszy program będzie mimo wszystko głównie mówiony, a przeważać w nim będą piosenki oscarowe. Jakie? Otóż pięć piosenek, które w tym roku są nominowane do Oscara i jedna piosenka nominowana wcześniej, o której powiem później, oraz nie wiem, czy jedna, czy dwie, zaczniemy od jednej piosenki, która zdobyła Oscara rok temu. Czyli na dobry początek Oscar za najlepszą piosenkę za rok 2002 otrzymał Eminem za piosenkę Lose Yourself pochodzącą z filmu Ósma Mila.

Eminem, Lose Yourself, piosenka z 8 mili, która rok temu została nagrodzona Oscarem. A właściwie to tak nie do końca rok temu, ponieważ w zeszłym roku rozdanie Oscarów nastąpiło tak, jak zazwyczaj odbywało się, czyli w pierwszy weekend wiosny. Odbyło się wtedy jakoś po 20 marca, tuż po wybuchu zresztą wojny w Iraku. Pamiętamy te różnego rodzaju protesty, dlatego w tym roku rozdanie będzie opóźnione o jakieś kilkanaście sekund, żeby ewentualnie, jeżeli który się z aktorów lub w ogóle filmowców, który będzie odbierał nagrodę, chciał powiedzieć coś, co jest politycznie niepoprawne, żeby można było to wyciąć. Oczywiście jeszcze krążą plotki, że jest to spowodowane ostatnim wybrykiem Janet Jackson i Justina Timberlake'a, ale to już nie jest dziedzina tak bardzo filmowa, więc pozostańmy przy tym, że Oscary będą z lekkim opóźnieniem, ale tak czy inaczej przypominam, noc Oscarowa w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 2:00. Zresztą zapraszam wszystkich, jeżeli ktoś jest chętny, bo ja będę starał się oglądać, znaczy będę starał się znaleźć miejsce, żeby to obejrzeć, transmisja w programie pierwszym. W Akademiku DS3, w którym rezyduję, najprawdopodobniej uda mi się załatwić klucz od sali telewizyjnej, zwanej też Chill Out Roomem, w którym mam nadzieję będę siedział razem ze swoimi notatkami, więc ewentualnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany rozdaniem Oscarów, zapraszam bardzo serdecznie, aby dołączył do reżysera i dzielił się wrażeniami. Zresztą, jeżeli ktoś chce porozmawiać na temat swoich typów, zapraszam na kanał Irsowy Sar lub zapraszam do tego, abyście dzwonili 347-2626, 82626, 812626. Teraz premiery. W tym tygodniu na ekrany polskich kin wchodzi 5 filmów i postaram się wam podać właściwie w bardzo krótkiej, zwięzłej formie wszystkie 5 naraz. Pierwszym z filmów i zaznaczonym największym wykrzyknikiem jest to film Duża Ryba, Big Fish. Jest to film, który dostał nawet jedną nominację do Oscara, mianowicie za najlepszą muzykę. Tak jest. Tak, za najlepszą muzykę dla danego Elfmana. A jest to film Tima Burtona, tego właśnie twórcy, który stworzył Batmana, pierwszą i drugą część, czyli Batman i powrót Batmana. Jest to film, w którym w głównych rolach występują Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange. Jest to film, w którym pewien chłopak, mężczyzna, opowiada historię swojego ojca. Tyle, że tak jak to zresztą było mówione w trailerze, czyli reklamówce, przy opowiadaniu historii jego ojca bardzo trudno jest odróżnić fikcję od rzeczywistości. W filmie zresztą można zobaczyć też Dennego DeVito, który był między innymi producentem obrazu, który pojawia się tam jako właściciel cyrku. Film dosyć baśniowy, pełen efektów specjalnych i typowej dla Bartona takiej dosyć, jakby to ująć, takiej nawet nie bajkowej. To jest taka troszkę mistyczna, trochę nawet czasami taka pythonowska, trochę jak w stylu Terry'ego Gilliama, charakteryzacji, takie jak zresztą w jego filmach typu choćby nawet Batman lub Sok z Żuka. Tak czy inaczej, już od jutra na ekranach polskich kin film Big Fish, Duża Ryba. I to jest ta główna premiera. Poza tym jeszcze są dwa filmy amerykańskie, Szkoła Rocka, w którym można zobaczyć Jacka Blacka. Jeżeli ktoś kojarzy taki zespół, jak to się nazywało, Tyrannus D, to on tam występuje razem z takim swoim kumplem i oni między innymi napisali The Best Song Ever Sang, czy jak to tam było? Niech mnie ktoś poprawi. Ewentualnie, tak czy inaczej, Szkoła Rocka jest to historia pewnego faceta, który zostaje wylany z roboty i właściwie całe życie sypie mu się na głowę i okazuje się, że przez pomyłkę telefoniczną zostaje uznany za nauczyciela. No i on właściwie zgadza się na to i trafia do szkoły, w której zaczyna uczyć dzieciaków, nie tylko różnych przedmiotów, ale również gry na instrumentach muzycznych. School of Rock, komedia, akcji, można by powiedzieć, częściowo musical. Już od jutra na ekranach polskich kin. Poza tym kolejny z tych amerykańskich filmów to Stuck on You, Skazanie na siebie. Jest to film braci Farrelly. Jest to film z Mattem Damonem i Gregiem Kinnearem, którzy grają tam braci siamskich, którzy są ze sobą zrośnięci. Tyłkami bodajże, o ile dobrze pamiętam. No i nie pokusili się o operację rozdzielenia siebie nawzajem, więc muszą całe życie spędzać razem. Jeden jest oczywiście bardziej rozrywkowy, drugi chciałby prowadzić spokojne życie, ale no niestety te życie muszą spędzać wspólnie.
Również ten film od jutra na ekranach polskich kin. Poza tym jeszcze amerykański horror lub thriller, inaczej tak zwany, Roberta Harmona. Jest to thriller Oni, zresztą trochę tak jak They i Them i inne tego rodzaju tytuły. Już od razu nasuwa się jakby to, jakiego klimatu to jest film. Zresztą można tam zobaczyć aktorkę polskiego pochodzenia, Dagmarę Domińczyk. Jest to film, mi się wydaje, mimo wszystko z tej niższej półki. No i troszkę tak dziwnie opóźniony, bo powinien wejść na Halloween, jeżeli już mamy się wzorować na amerykańskich kinach. I ostatni film, który już od jutra na ekranach polskich kin, jest to film Pozory i złudzenia, Corpse, chyba tak, bo to jest francuski film, François Hennesse, z Emmanuel Singer w roli głównej. A Emmanuel Singer, o ile mnie pamięć nie myli, to jest żona Romana Polańskiego. I nawet przyjechała ona podobno na premierę swojego filmu, znaczy filmu, w którym występuje w głównej roli, do Polski. I film opowiada historię kobiety i związku z mężczyzną, zdrada, miłość, przekłamanie, różnego rodzaju roszady. Nie wiem zbyt wiele na temat tego filmu, więc tylko tyle wam mogę powiedzieć. Zresztą jeśli chodzi o wypowiadanie się na temat filmów, zdecydowanie wolę opowiedzieć już po ich obejrzeniu. Więc teraz piosenka, która 2 lata temu dostała nagrodę za najlepszą piosenkę. Śpiewali ją Billy Crystal i John Goodman. Piosenka nazywała się If I Didn't Have You. Jest to piosenka pochodząca z filmu Potwory i spółka. Zresztą przypominam już po raz kolejny, że po raz 8, to już rekordowo, ceremonię rozdania Oscarów poprowadzi Billy Crystal i że jest on moim ulubionym prowadzącym i po jednym roku, w którym prowadził Steve Martin, i roku Whoopi Goldberg, zdecydowanie z wielką chęcią powrócę do Billego Crystala. Teraz pozostawiam was na chwilę z Billym Crystalem i Johnem Goodmanem. Ja zaczerpnę chwilę powietrza. Potem opowiem wam o 2 filmach, które miałem okazję w tym tygodniu zobaczyć, a później już tylko jedynie tematy oscarowe. Chociaż z drugiej strony nawet teraz nie udało mi się uniknąć powiedzenia słowa lub 2 na temat oscarów.

If I didn't have you, gdybym nie posiadał ciebie, gdybym nie miał ciebie, gdyby mi ciebie zabrakło. Tłumaczenia. A teraz opowieści dziwnej treści, a właściwie opowieści ze świata kina, bezpośrednio z kina, czyli co MGB, a właściwie reżyser dla was może powiedzieć na temat filmów, które miał okazję w tym tygodniu obejrzeć, bo zdecydowanie po obejrzeniu filmu może opowiedzieć o nich więcej niż przed obejrzeniem. Bo przed obejrzeniem kieruje się trailerami, informacjami ze stron internetowych i sugestiami innych osób. Więc moim subiektywnym zdaniem na temat dwóch filmów obejrzanych w tym tygodniu. Pierwszym z nich to film Paycheck, o którym mówiłem wam tydzień temu. Film na podstawie powieści Philipa K. Dicka w reżyserii Johna Woo. Na film wybrałem się z bardzo wesołą kompanią, którą serdecznie pozdrawiam i

Rozumiem, że Ben Affleck znajduje części układanki i one świetnie do wszystkiego pasują, ale niektóre rekwizyty, które tam były zastosowane, sposób, w jaki to zostało zastosowane, brak ciężkiego klimatu, brak zdecydowanego czarnego charaktera, Uma Thurman, która nie za bardzo pasowała do tego filmu, no po prostu to wszystko powodowało, że film oglądało się na początku bardzo ciężko. Mówię, od kiedy zacząłem traktować go z przymrużeniem oka i z sarkazmem, parę razy pękałem ze śmiechu. Dlaczego? Z typowych dla Johna Woo rzeczy. Co prawda powstrzymał się z dużej ilości zwolnień, ale nie powstrzymał się od białego gołębia. Przypomnijcie sobie Mission Impossible 2, przypomnijcie sobie Face Off. We wszystkich tych filmach w jednej ze scen pojawiają się gołębie. I tak jak na przykład Face Off, podobało mi się, kiedy Cage idzie przez korytarz kościoła, rozkłada ręce i lecą te gołębie. Chociaż może powinienem ten film sobie odświeżyć, żeby mieć świeższe zdanie. W każdym razie po prostu, jeżeli ktoś chce się dobrze pośmiać i wybiera się jak na komedię, Paycheck da się obejrzeć, bo inaczej nie ma tam Filipa K. Dicka. Jak powiedział Luke, najprawdopodobniej Philip K. Dick skończył pisać tą książkę, znaczy właściwie wzorowanie się na książce skończyło się mniej więcej po 30 do 40 minutach filmu. Chociaż i one były mocno przekłamane. Dobrze, dosyć o Paychecku. Czyli jakby oceniając ten film, mogę go zakwalifikować jako na własną odpowiedzialność. Jeżeli ktoś chce, zapraszam. A drugi film to właściwie świeżutka rzecz, bo przed chwilą wróciłem z kina. Byłem na filmie polskim, Nigdy w życiu. Filmie na podstawie powieści Pani Grocholi. I muszę powiedzieć szczerze, że zostałem mile zaskoczony. Po pierwsze, film naprawdę zgrabnie zrobiony, jeśli chodzi o scenariusz, jeśli chodzi o grę i przede wszystkim jeśli chodzi o zdjęcia. Byłem pod wrażeniem paru naprawdę świetnych poprowadzeń kamery, w których były wręcz 3-4-minutowe ujęcia i rozmowy w tym czasie i kamera po prostu na przykład przejeżdżała przez biuro, przejeżdżała za ladą jakby baru szybkiego obsługi, z którego co chwila w trakcie tej rozmowy pobierano, znaczy bohaterowie pobierali różnego rodzaju posiłki. Lub części swojego posiłku, lub przepiękna scena w domu, kamera jest właściwie na zewnątrz domu i przelatuje jakby przez okna poszczególnych pokojów, przed wejście, potem z powrotem. Dla kogoś, kto lubi takie smaczki właśnie przejazdy w stylu Briana De Palmy, naprawdę trzeba przyznać, postarali się. Co tak poza tym, no oczywiście bardzo kolorowa, troszkę cukierkowata, mocno naciągana komedia, ale parę razy naprawdę szczerze się zaśmiałem. Świetne gagi w wykonaniu Danuty Stenki, szczególnie z jej rodzicami, którzy po prostu troszkę ich staroświeckie poglądy, a zarazem zbytnia nadgorliwość są wręcz przekoloryzowane. Rozmowy z jej córką. Trzeba przyznać, że jest to film nie tylko dla pań, chociaż paniom podoba się on zdecydowanie bardziej, no ale panie mogą zabrać swoich panów również i zmusić ich do oglądania. Co jeszcze? Właśnie tutaj ciekawostka. Mam jeszcze dwa plakaty z filmu Paycheck, o którym wspominałem. Zapraszam do pisania na reżyseria.pl, ale dostałem również prośbę o plakat właśnie z filmu Nigdy w życiu i dostałem tutaj opinię na temat tego filmu. I właściwie to nie jest to opinia osoby, która prosi o plakat, bo o plakat prosi chłopak, a opinię napisała jego dziewczyna. Więc zaczynam cytować. A więc byłam wczoraj w kinie na filmie Nigdy w życiu. Wiesz, ten film powiela pewien schemat. Kobieta zdradzona przez męża staje na własnych nogach, ale nadal marzy o księciu na białym koniu i to pragnienie się spełnia. Jest sielsko, janielsko, niemal landrynkowo, ale jest też dużo komizmu słownego i sytuacyjnego. Na przykład scena w łóżku, gdy Judyta próbuje nakłonić swojego męża do seksu, albo dialogi córki z matką. I ciekawe monologi głównej bohaterki. Jest piękny dom pod miastem. Podobno postawienie takiego domu kosztuje około 30 tysięcy złotych. To mniej niż kupno mieszkania. Jest pierwszy pocałunek, jest pierwszy bukiet, no i są to róże, tulipany, no i nie są to róże, tulipany też nie. Oczywiście dochodzi do nieporozumienia, moim zdaniem zbyt błahego i banalnego, żeby miało ono być przyczyną rozstania, ale gdy Judyta, główna bohaterka, zakochuje się, to rozkwita i pięknieje. Zakłada sukienki. Nie dziwię się, że dziewczyny tłumnie walą na ten film, dotyka on największego pragnienia, prawdziwej miłości i szczęścia. Ale ta nieprawdziwa, że facet będzie się... Ale to nieprawda, że facet będzie się nudzić. O właśnie. Ale to nieraz wybuchnie śmiechem, na pewno dowie się czegoś o kobietach, no i popatrzy sobie na biust Joanny Brodzik i Danuty Stenki. A trzeba przyznać, że mają ładny, pisze to kobieta. Koniec cytatu. Dobrze więc, jeden plakat Nigdy w życiu dla osoby, która napisała tego maila,

Zapraszam, mam nadzieję, że już niedługo ruszy nasze forum, dzięki czemu będziecie mogli częściej i dokładniej dowiadywać się na temat tego, jakie jeszcze plakaty mam na składzie. Zresztą już za chwilę będę mówił o filmach oscarowych, więc wtedy będę mógł przytoczyć, przytaczając filmy, przytoczę też, jakie plakaty jeszcze posiadam. Dobrze, więc za chwilę przejdę do Irca, bo Jonus znów coś napisał, a ja nie mogę się skupić na czytaniu w momencie, w którym do was mówię. Pora na to, aby zacząć maraton piosenek nominowanych w tym roku do Oscara. Jak wspominałem, tych piosenek jest 5. W tym, co ciekawe, dwie z tego samego filmu. Zaczniemy od piosenki A Kiss at the End of the Rainbow, czyli pocałunek na końcu tęczy, z filmu A Mighty Wind. Jest to taki paradokument. No i piosenkę wykonują Michael McKean i Annette O'Toole. Zapraszam serdecznie. 2,5 minuty na końcu tęczy.

A Kiss at the End of the Rainbow, Michael McKean i Annette O'Toole. Pierwsza z pięciu nominowanych w tym roku do Oscara piosenek. No to teraz zaczynamy. I to zaczniemy tak od tyłu, wydaje mi się, co? Będzie ciekawiej, trochę tak jak na rozdaniu Oscarów. Czy może jeszcze ciekawostki? Dobrze, może najpierw parę ciekawostek. Otóż dowiedziałem się jakiś czas temu, że Ken Watanabe, chociaż mógłbym to wspomnieć przy okazji nominacji, Ken Watanabe, który jest nominowany do Oscara za najlepszego aktora drugoplanowego za film Ostatni Samuraj, jest najprawdopodobniej będzie głównym złym bohaterem w filmie Batman Intimidation, chociaż jak to skwitował M3, powiedział, że jeśli wiedzą wszystkim doniesieniom prasowym, to Batman będzie miał w najnowszym filmie przynajmniej 20 przeciwników i 30 lokalnych. W każdym razie powiększa się ta już i tak bardzo gwiazdorska obsada. Miejmy nadzieję, że Nolan wie, co robi. Co tak poza tym? The Lord of the Rings, The Return of the King, czyli Powrót Króla, zarobił już ponad miliard dolarów. I to oznacza, że jeszcze po wpływach DVD i dalszym wyświetlaniu najprawdopodobniej film daleko dobije, znaczy będzie miał jeszcze wyższy dochód. Co ciekawe, jest to drugi film w historii kina, który przekroczył tą bajeczną granicę miliarda dolarów. Pierwszym filmem był film Titanic z 1997 roku. On był do tej pory w ogóle nie do pobicia, miał 1 800 000, kiedy drugie miejsce miało 900 ileś milionów, trzecie miało 900 ileś milionów i teraz Władca Pierścieni jest na tym drugim miejscu na liście wszechczasów. No i co ciekawe, osiągnął to 10 tygodni wyświetlania. Titanic osiągnął w 11, więc niby jest o tydzień lepszy, ale wydaje mi się, że mimo wszystko Władca Pierścieni Powrót Króla nie ma szans na to, żeby dogonić Titanica. Chociaż większa ilość kopii, większa ilość kin, kto wie. No i już od wczoraj, bo wczoraj była Środa Popielcowa, czyli już od wczoraj na ekranach kin w Stanach Zjednoczonych jest wyświetlany film Pasja Mela Gibsona. Film, o którym na początku, zresztą od samego początku powstawania i potem od pierwszych projekcji krążyły różnego rodzaju opinie, że jest antyżydowski, że jest zbyt okrutny, co spowodowało ten szum medialny, który spowodował, że film miał naprawdę niezłe otwarcie jak na małą ilość kopii, bo bodajże 3000 w Stanach Zjednoczonych. Film jest przyjmowany w różny sposób. Wszyscy twierdzą, że film jest mocny, że film jest ciężki, że niektóre sceny są zbyt okrutne, że często widzowie odwracają wzrok lub wręcz wychodzą z kina. Dzisiaj rano dowiedziałem się, że podobno była już pierwsza ofiara pasji Mela Gibsona. Otóż podobno 50-paroletnia kobieta dostała zawału serca podczas sceny ukrzyżowania, no i nie przeżyła tego zawału. Więc, no cóż, Pasja Mela Gibsona już za tydzień na ekranach polskich kin. Przypominam, że Polska obok Grecji będzie pierwszym krajem w Europie, w którym będzie ten film pokazywany. Tyle jeśli chodzi o ciekawostki ze świata kina, to może teraz przerywnik i potem wrócimy z powrotem do rozdania. Kolejna piosenka z nominowanych do Oscara, tym razem, jeśli już przy Europie jesteśmy, piosenka z filmu Trojaczki, znaczy Trojaczki, po polsku to było Trio z Belleville, chociaż w oryginale Triplets from Belleville, Belleville Rendezvous.

Triplets from Belleville. Chciałem wam się przyznać do pewnej rzeczy. Otóż jest to druga piosenka z tych nominowanych do Oscara, którą prezentuję dzisiaj. I ja prezentuję według takiego klucza, że ogólnie cofam się. To znaczy prezentuję je poczynając od tej, która wydaje mi się, że ma najmniejszą szansę, kończąc na tej, która wydaje mi się, że ma największą szansę na zdobycie Oscara. Przypominam, rozdanie Oscarów w nocy z niedzieli na poniedziałek z 29 lutego na 1 marca 2004 o godzinie 2 CET, czyli drugiej naszego czasu. Transmisja w telewizyjnej jedynce. Miejmy nadzieję, że bez tłumacza symultanicznego, że Polacy nauczą się od Niemców nawet, żeby nie tłumaczyć rozdania Oscarów, ponieważ jest tam sporo smaczków, różnego rodzaju idiomów, których nie da się przetłumaczyć. Jeżeli ktoś jest na tyle wariatem, to już kiedyś wspominałem, że całą noc nie śpi, to znaczy, że zna na tyle angielski ten świat kina, że chce te rozdanie obejrzeć. A potem, skoro następnego dnia jest powtórka, to ci tacy laicy kina, że tak to ujmę, będą mogli obejrzeć skrót przy okazji z dobrym tłumaczeniem, kiedy jest no, kilkanaście godzin na to, żeby to sensownie przetłumaczyć, niż niestety przykro mi to stwierdzić, tłumacz, który nie potrafi sobie poradzić z tym, żeby to przetłumaczyć symultanicznie. Dobrze więc, zacznijmy maraton nominacji. Otóż w tym roku, jeśli chodzi o animowany film krótkometrażowy, to nie ma w tym roku żadnych nominacji, jeśli chodzi o Tomka Bagińskiego, chociaż pracuje on nad filmem Fallen Art, czyli Sztuka Spadania. Poza tym podobno w jedynce o 1:40 będzie pokazana znowu Katedra, zeszłoroczny nominowany film w tej kategorii. W tym roku można zobaczyć Bounding, Destino, Gun Nutty, Harvey Crumpet, Nibbles. Ja tutaj stawiam na film Bounding. Jest to film wytwórni Pixar Animation Studios i oni już mają na swoim koncie 3 bodajże nagrody Akademii Filmowej, także są prawie że murowanym kandydatem do tej kategorii. Chciałbym tu od razu na samym początku wspomnieć, znaczy jakby wytłumaczyć, że tutaj będę mówił o swoich typach na przykład lub będę mówił czasami o typach, czyli moim typowaniu i ewentualnie filmach, których nie obraziłbym się, gdyby Oscar trafił w inne ręce. No i jest parę filmów, które zaznaczyłem, że nie chciałbym, żeby Oscar trafił do tego filmu. Chociaż przypomnijmy, że samo nominowanie danego filmu jest dla filmu wielkim wyróżnieniem. Jeśli chodzi o krótkometrażowy film dokumentalny, to żaden z tych filmów nie był pokazywany w Polsce. Zresztą zazwyczaj to są te kategorie mniej oblegane. W tej kategorii 3 filmy: Asylum, Chernobyl Heart i Fairy Tales. Gdybym miał strzelać, to strzeliłbym na Chernobyl Heart, jeśli chodzi o nazwę. To samo z długometrażowym filmem dokumentalnym: Balseros, Capturing the Freedmans, The Fog of War, My Architect i The Weather Underground. To są te 3 kategorie. A teraz przechodzimy do Oscarów technicznych. W tych kategoriach ogólnie nominacje zgarnęły filmy o najdłuższych nazwach, ponieważ są to nazwy dwuczłonowe. Otóż Władca Pierścieni, Powrót Króla, Pani Władca, Na Końcu Świata oraz Piraci z Karaibów, Klątwa Czarnej Perły. I otóż te 3 filmy są nominowane za efekty specjalne. Również te 3 filmy są nominowane za najlepszy dźwięk. Do nich jeszcze należy dodać Niepokonany Sea Biscuit oraz Ostatni Samuraj. Jeszcze wracając do efektów specjalnych. Właśnie, mój typ to Władca Pierścieni, wydaje mi się jednak, chociaż nie zmienia to faktu, że uważam, że i w Panu i Władcy oraz w Piratach z Karaibów szczególnie efekty stały na naprawdę wyrównanym poziomie. Tutaj jeszcze muszę oczywiście napomknąć, że bardzo mimo wszystko został skrzywdzony film Matrix, obydwie kontynuacje, bo nawet jeżeli film nie dorównał oczekiwaniom, które w tym filmie pokładano, to film był naprawdę dobry pod względem technicznym i wizualnym. Co dalej? Montaż efektów dźwiękowych. A jeszcze miałem powiedzieć, na kogo stawiam się, choć o dźwięk. No tutaj wydaje mi się, że również Powrót Króla. Ewentualnie chciałbym, żeby Ostatni Samuraj, bo tam pamiętam tą scenę w deszczu, ten deszcz tak fajnie, te krople deszczu, zresztą tak samo jak te krople deszczu w Matrixie. Przypominam, że 4 lata temu Matrix dostał nagrody właśnie, dostał 4 nominacje i 4 nagrody. Za montaż efektów dźwiękowych, za dźwięk, za efekty specjalne oraz za montaż. W tym roku Matrixa nie ma wśród nominowanych. Teraz tak, montaż efektów dźwiękowych. Tutaj są nominowane filmy Gdzie jest Nemo, Pani Władca na Końcu Świata oraz Piraci z Karaibów, Klątwa Czarnej Perły. Wydaje mi się, że tutaj również będzie to, znaczy, że będzie to Pani Władca na Końcu Świata, ewentualnie Gdzie jest Nemo.
Tutaj Jonus się wypowiada na kanale, że efekty to najprawdopodobniej Władca. Dzięki Jonus za zdanie. Jeżeli ewentualnie ktoś jeszcze chce się podzielić swoim subiektywnym zdaniem, zapraszam. Kanał Ircowy SAR lub proszę dzwonić 347-2626. Najlepsza piosenka to już mieliśmy dwie zapowiedzi, czyli piosenkę A Kiss at the End of the Rainbow oraz Triplets of Rebelville. Chyba to jest dobry moment, żeby zaprezentować trzecią z tych piosenek i pierwszą z dwóch ze Wzgórza Nadziei. Jest to piosenka Alison Krauss, której nominowany jest również T-Bone, jak to się nazywa? T-Bone oraz Elvis Costello. I są to... No tak, przecież mam napisane T-Bone, Barnett i Elvis Costello. Czemu ja nie patrzę w kartkę, a patrzę w górę, próbując sobie przypomnieć? Zapomniałem, że się przygotowałem dzisiaj do programu. W każdym razie trzecia z tych piosenek nazywa się Scarlet Tide. Śpiewają Alison Krauss, a stworzyli ją T-Bone, Barnett i Elvis Costello. Jest to piosenka utrzymana w klimacie filmu, zresztą z muzyką Gabriela Jareda, takim właśnie spokojnym, także chwila wyciszenia z The Scarlet Tide.

Przypominam, że słuchacie programu Reżyser. Dzisiaj wydanie bardzo oscarowe. Przed chwilą usłyszeliście trzecią piosenkę z nominowanych do Oscara, czyli Scarlet Tides z filmu Wzgórze Nadziei. Przypominam również, że Wzgórze Nadziei dostało 7 nominacji do Oscara i w moim mniemaniu jest to kandydat do największego przegranego tegorocznego rozdania Oscarów, ale o tym słówko za chwilę. Zresztą obok Seabiscuita, który również dostał 7 nominacji, a wydaje mi się, że raczej powinien liczyć na 0 do 1 Oscarów, ale o tym podsumowaniu to już za chwilę. Rozmawialiśmy przed chwilą właśnie z Janusem na kanale Jedzowym Sarna, który was również zapraszam, na temat między innymi właśnie Wzgórza Nadziei i powiedział, że nie wie, czy wybrać się na to do kina. Napisałem mu your choice, a on napisał and my money, czyli jego wybór, jego pieniądze. Otóż o wyborach też było w Matrixie. Dobrze, przed chwilą była piosenka, teraz najlepsza muzyka. Nominowani: Danny Elfman za Dużą Rybę, Gabriel Tiaryt za właśnie Wzgórze Nadziei, Thomas Newman za Gdzie jest Nemo, James Horner House of Sand and Fog i Howard Shore za Władca Pierścieni Powrót Króla. Stawiam na Władcę Pierścieni Powrót Króla, Howarda Shore. Brakuje mi w tym gronie nominowanych Hansa Zimmera i muzyki z Ostatniego Samuraja. Cóż. Teraz dwie nominacje, które ewentualnie mógłbym ze sobą wymienić. Otóż za najlepsze kostiumy są nominowane Girl with Pearl Earring, Ostatni Samuraj, Władca Pierścieni, Powrót Króla, Pani Władca na Końcu Świata i Niepokonany Seabiscuit. Wydaje mi się, że właśnie, a za dekoracje... Raz, dwa, trzy. Dokładnie te same filmy. Co ciekawe, na przykład dekoracje do filmów Ostatni Samuraj... Nie, znaczy zaraz, kostiumy. Kostiumy do Ostatniego Samuraja były robione przez tą samą osobę, która robiła kostiumy na planie Władcy Pierścieni. Zresztą podobne takie zamiany są też na przykład z efektami dźwiękowymi, jak na przykład ekipa, która pracowała wspólnie na planie Władcy Pierścieni, pracowała też przy Piratach z Karaibów, a ekipa, która pracowała na planie Niepokonanego Seabiscuita, pracowała również na planie Ostatniego Samuraja. Także widać, to są ekipy specjalistów, które są wynajmowane przez różne wytwórnie. Więc wracając do scenografii i kostiumów, wydaje mi się, że po jednym Oscarze powinni dostać Ostatni Samuraj i Władca Pierścieni. Obojętnie, w której kategorii. Nie wiem, ja tutaj napisałem sobie, że strzelam, jeśli chodzi o to, że za kostiumy Władca Pierścieni, a za dekorację Ostatni Samuraj, ale gdyby było odwrotnie, że za dekorację dostałby Władca Pierścieni, a za kostiumy Ostatni Samuraj, to bym się nie pogniewał. Co jeszcze? Najlepsza charakteryzacja, tutaj wydaje mi się Piraci z Karaibów, Klątwa Czarnej Perły, nominowanie jeszcze poza tym Pani Władca na Końcu Świata i Władca Pierścieni Powrót Króla, tam ewentualnie też za charakteryzację. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Oscary, to znaczy nominacje te bardziej techniczne. Za chwilę przechodzimy do Oscarów tych niby wyższej rangi. Montaż, zdjęcia, scenariusze, później już Oscary, czyli nominacje aktorskie i film roku. Teraz pora na czwartą piosenkę. Znów Alison Krauss, tyle że tym razem wspomaganą w chórkach przez Stinga. You Will Be My Ain't True Love, również z filmu Wzgórze Nadziei.

Alison Krauss, You Stink, You Will Be My Ain, True Love, piosenka ze Wzgórza Nadziei. Jest to moim zdaniem piosenka, która ma drugą po tej ostatniej piosence, którą zagram na koniec programu, szansę na to, żeby dostać Oscara za najlepszą piosenkę. I teraz już musimy przejść troszkę szybciej, bo zostało nam 9 minut programu, a jeszcze stały punkt programu 7 minut z agentem 007, a już w studiu jest Paweł, który już dla was o godzinie 22 rozpocznie muzykę drugiego planu. Otóż tak, teraz bardziej te techniczno-filmowe sprawy, czyli fotograficzno nawet bardziej filmowe. Filmy nominowane za montaż: Niepokonany Sea Biscuit, Pani Władca na końcu świata, Władca Pierścieni, Powrót Króla, Wzgórze Nadziei i Miasto Boga. Mojego Oscara prywatnego daję za najlepszy montaż Danielowi Rezende za Miasto Boga. Co jeśli chodzi o najlepsze zdjęcia? Miasto Boga, Wzgórze Nadziei, Dziewczyna z perłowym kolczykiem oraz Pani Władca na końcu świata i Sea Biscuit. Tutaj z rozsądku daję Oscara dla Pana i Władcy na końcu świata, bo wydaje mi się, że raczej Amerykańska Akademia Filmowa nie da Oscara Cezarowi Carlone, chociaż dla mnie najlepsze zdjęcia w tym roku Miasto Boga. Najlepszy film nieanglojęzyczny, Inwazja Barbarzyńców, Onsakan, Tasogare Seibei, to z japońskiego pewnie przetłumaczone na łaciński, bo to jest japoński film, The Twilling i Zelary z Czechów. Ja wydaje mi się, że najgłośniejszy z tych filmów i największe szanse ma Inwazja Barbarzyńców, kanadyjski film, choć francuskojęzyczny. Najlepszy długometrażowy film animowany, tutaj trzy filmy, Mój Brat Niedźwiedź, Gdzie jest Nemo i Trio z Belleville. Wydaje mi się, że tutaj murowanym zwycięzcą jest Gdzie jest Nemo, choć nie obraziłbym się, gdyby Oscara dostało Trio z Belleville. I jeszcze może scenariuszowe Oscary. Za scenariusz oryginalny: Inwazja Barbarzyńców, Niewidoczni, Gdzie jest Nemo, Nasza Ameryka i Między Słowami. To jest jedyny taki, wydaje mi się, realna perspektywa, realna szansa dla Sofii Coppoli na Oscara właśnie za scenariusz za Między Słowami. Scenariusz adaptowany: American Splendor, Miasto Boga, Władca Pierścieni, Powrót Króla, Rzeka Tajemnic i Niepokonany Sea Biscuit. Tutaj ja osobiście daję Brianowi Helglandowi za Rzekę Tajemnic swojego prywatnego Oscara. Zresztą po konsultacji z ludźmi, którzy... Ja jestem w trakcie czytania Władcy Pierścieni, przez cały czas wam to przypominam, ale ludzie, którzy czytali Władcy Pierścieni, twierdzą, że Oscara nie powinien ten film Petera Jacksona, skądinąd wielki i rozdmuchany, ale nie powinien dostać, szczególnie za scenariusz, Oscara nie zasłużył. I to by było chyba tak, zostały nam te sześć najważniejszych kategorii. Pora na stały punkt programu, 7 minut z agentem 007. Szybciutko, dzisiaj wybrałem jedną z trzech piosenek, które w ogóle kiedykolwiek były z Bondów nominowane do Oscara. Jedną z tych piosenek to była Live and Let Die, piosenka wykonywana przez Paula McCartneya, The Wings. Inna była, to była For Your Eyes Only. No i ta ostatnia, którą dzisiaj usłyszymy, to jest Nobody Does It Better, czyli Nikt Nie Robi Tego Lepiej, Carly Simon z 10. Bonda, w którym Bonda zagrał Roger Moore. Nobody Does It Better, Carly Simon.

Nobody Does It Better, Carly Simon. Pięciu aktorów odtwarzało rolę Jamesa Bonda i tak samo po pięciu aktorów jest nominowany każdy z kategorii aktorskich. Tu już postaram się troszkę przyspieszyć nasze tempo, a właściwie moje tempo. Otóż jeśli chodzi o najlepszego aktora drugoplanowego, Alec Baldwin The Color, Benicio del Toro 21 gramów, Jimon Hounsou Zanoszą Amerykę, Tim Robbins Rzeka Tajemnic i Ken Watanabe Ostatni Samuraj. Stawiam na Tima Robbinsa, chociaż nie obraziłbym się, gdyby Oscara dostał Ken Watanabe. Najlepsza aktorka drugoplanowa, Sora Ashgalu, pewien nie jestem, House of Sun and Fog, Patricia Clarkson, Pieces of April, Marcia Gay Harden, Rzeka Tajemnic, Holly Hunter, 13 i Renée Zellweger, Wzgórze Nadziei. Tu stawiam na Marcia Gay Harden z Rzeki Tajemnic, chociaż uważam, że rola Renée Zellweger jak najbardziej zasługuje na Oscara. Już teraz właściwie będzie można usłyszeć piosenkę z Władcy Pierścieni Powrotu Króla, Annie Lennox, Into the West, ostatnia z pięciu nominowanych i moim zdaniem raczej na 85% murowany kandydat do zdobycia statuetki w tym roku. Także już Annie Lennox płynie Into the West, a my kończymy nasze nominacje. Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Keisha Castle Hughes za Whale Rider, Diane Keaton Lepiej Późno Niż Później, Samantha Morton, Nasza Ameryka, Charlize Theron za Monster i Naomi Watts, 21 gram. Niektórzy mówią, że chcieliby Naomi Watts, Samantha Morton, ale wydaje mi się, że największe szanse ma Charlize Theron. Najlepszy aktor, Johnny Depp, Piraci z Karaibów, Klątwa Czarnej Perły, Ben Kingsley, House of Sign and Fog, Jude Law, Wzgórze Nadziei, Bill Murray, Między Słowami i Sean Penn, Rzeka Tajemnic. Stawiam osobiście na Seana Penna i Rzekę Tajemnic, choć nie obraziłbym się, gdyby Oscara dostał Bill Murray lub Johnny Depp. No i dwie najważniejsze kategorie, reżyser i najlepszy film. Chciałem wam powiedzieć, że właściwie przez całe lata 90. pokrywało się to. Zazwyczaj reżyser najlepszego filmu dostawał nagrodę za najlepszy reżyser. Kevin Costner za Tańczącego z Wilkami, 90. rok. Jonathan Dam, Milczenie Owiec. Clint Eastwood, Bez Przebaczenia. Steven Spielberg za Listę Schindlera. Zemeckis za Forresta Gumpa. Mel Gibson za Bravehearta. Anthony Mangella za Angielskiego Pacjenta. James Cameron za Titanica. I dopiero w 98. roku zaczęły się rozłamy. Spielberg za Saving Private Ryan dostał Oscara za reżyser. Oscara za najlepszy film dostał Shakespeare Zakochany, Shakespeare in Love. W 99. American Beauty Sam Mendes, w 2000. Znowu rozłam Gladiator jako najlepszy film roku, a Steven Soderbergh za Traffic jako najlepszy reżyser. W 2001 roku znowu się to zeszło, czyli A Beautiful Mind Ron Howard, czyli Piękny Umysł. I rok temu znów mieliśmy taki właśnie rozbrat. Za reżyserię dostał Roman Polański, jak wszyscy pamiętamy, za Pianista, a filmem roku został Chicago, moim zdaniem troszkę niezasłużenie. Jak będzie w tym roku? Z tej układającej się tutaj schematyczności wynika, że przypuszczalnie reżyser roku będzie reżyserem najlepszego filmu roku, choć ja przewiduję, że będzie inaczej. Reżyseria 4-5 nominacji oczywiście. Sofia Coppola za Między Słowami, Clint Eastwood, Rzeka Tajemnic, Peter Jackson za Władcy Pierścieni Powrót Króla, Fernando Meirelles za Miasto Boga oraz Peter Weir za Pani Władca na Końcu Świata. Wydaje mi się, ja osobiście stawiam na Petera Weira, tak z rozsądku. Gdybym był bookmacherem, stawiałbym na Petera Jacksona za Władcę Pierścieni jako za całą trylogię. A osobiście strasznie mi się podoba też robota Clint Eastwooda na planie Rzeki Tajemnic. No i film roku. Władca Pierścieni, Powrót Króla, Rzeka Tajemnic, Pan i Władca na Końcu Świata, Niepokonany Seabiscuit i Między Słowami. Moim zdaniem w tej stawce Seabiscuit, nie wiem, moim zdaniem ten film nie pasuje w ogóle do nominacji za najlepszy film roku, ale cóż, dostał. Ja osobiście typuję Rzekę Tajemnic, przypuszczalnie bookmacherzy typują Władcę Pierścieni. Nie obraziłbym się, gdyby Oscara dostał Między Słowami, ale jest to raczej wątpliwe, podobnie z Panem i Władcą na Końcu Świata. Także wydaje mi się, Rzeka Tajemnic i Powrót Króla. I to są właśnie te dwa filmy, które wydaje mi się, że będą zwycięzcami tych Oscarów. Władca Pierścieni, jeśli chodzi o ilość, typuje 6 do 7 Oscarów. Zaś Rzeka Tajemnic od 4 do 5, ale w tych najważniejszych kategoriach, w kategoriach aktorskich oraz za najlepszy film roku, ewentualnie reżyseria. Największymi przegranymi typuje Wzgórze Nadziei oraz Niepokonanego Seabiscuita.
No i to tyle, jeśli chodzi o to takie bardzo, bardzo dużą ilość mówienia w dzisiejszym reżyserze. Przypominam, już za 76 godzin, 76 rozdanie nagród Akademii, Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli Oscarów, w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 2 w telewizyjnej jedynce. Za tą godzinę dziękuję wam, Michał Giorew, już za chwilę oddaję was w objęcia Pawła, a jeszcze teraz przez chwilę pozostają was za nią z Annie Lennox. Do usłyszenia za tydzień, już po ceremonii rozdania Oscarów.

jak na polanie, kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka, gdy nad oceanem lat naszych młodych się uniosło.

naszej ciszy, gdy bicie serca usłyszeć, czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie

piękny i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

wolę bić pierwsi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem

potrafi określić ubojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem potartej płynie, kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem.